0: Reklama. Panie Gessler, zaczynamy próbę.
1: Tak, tak.
0: Od 6 do 9.
1: Od 6 do 9 w Żabce.
0: Za 6,99 i że na bogato.
1: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
0: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
1: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
0: Dokładnie.
2: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie. To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
6: Gustaw Nowak, witam i zapraszam. A będzie dziś trochę jak w garncu, bo z jednej strony przybliżę wyjątkowo kulinarną sztukę wystawianą w Teatrze Chorzycy. W jej trakcie na scenie odbywa się prawdziwe gotowanie, w piekarniku dochodzi pieczeń, a prawdziwe ziemniaki są prawdziwie obierane i prawdziwie gotowane. Nie jest to jednak spokojne przyrządzanie dania, a próba przybliżenia prawdziwej restauracyjnej kuchni, gdzie tempo jest ekstremalne, a nagłe problemy wymagają spontanicznych rozwiązań, zupełnie jak w życiu. No ale zaczniemy od tematu, który rozgrzewa opinię publiczną, jak właśnie tego gotowanego ziemniaka. Bo chodzi o zmiany w sieciach szkół i przedszkoli. Przybliżę pewien wycinek tego złożonego problemu, a mianowicie wypowiedź prezydenta Pawła Gulewskiego na temat efektów tych całych zmian. Bo wiele budynków przestanie pełnić swoją dotychczasową funkcję. Jakie są na nie pomysły? Kto zastąpi nauczycieli i uczniów? O tym, jakie funkcje mogą pełnić zwalniane w wyniku zmian obiekty, powiedział mi prezydent Gulewski.
7: Na chwilę obecną powołałem zespół swoim zarządzeniem, na czele którego stoi pani prezydent Agmara Zielińska. Ten zespół ma zająć się tym całym efektem zmiany i optymalizacji w sieci szkół. Pozostaje kilka kubatur szkół, które od 2000 odpowiednio, 27-8 2029 roku będą wolne, no i chcemy tam zaprojektować nic innego jak funkcje publiczne. Nie? To również deklaracja i spotkań z radnymi, mieszkańcami, z państwem, że absolutnie nie zamierzamy zbywać nieruchomości ani budynków, które są naszą własnością, a w których już te funkcje oświatowe nie będą realizowane. I ten zespół w niedługim terminie ma mi przedstawić pewną propozycję rozwiązań docelowych, funkcjonalnych, gdzie w poszczególnych placówkach oświatowych chcielibyśmy coś nowego zaprojektować i szukamy również miejsca na dzienny dom pobytu dla seniorów. Patrzymy, to też nie jest tajemnicą, na budynek, który za chwilę, za 2-3 lata będzie już pusty w kontekście 6 liceum ogólnokształcącego. Być może tam funkcje społeczne, publiczne bardzo potrzebuje również MZD dyslokacji, biorąc pod uwagę, doskonale państwo wiedzą, w jakich warunkach pracują urzędnicy Miejskiego Zarządu Dróg, więc też szukamy ewentualnie jakiejś alternatywy lokalowej, co do Targowej, budynku szkoły podstawowej nr 7 przy Bema, no i 6 liceum ogólnokształcącego. Ostatecznych rozstrzygnięć tutaj nie ma, natomiast te analizy są cały czas prowadzone.
6: A przykładami takiego zwalniania przestrzeni będą liceum ogólnokształcącego nr 13 oraz szkoła mistrzostwa sportowego, które przeniosą się w 2027 roku do liceum nr 2.
7: Bardzo duże przestrzenie, szerokie korytarze, olbrzymie przestrzenie z salami dydaktycznymi. Ta szkoła była budowana naprawdę na potrzeby takich potężnego wyżu demograficznego, z którym już na pewno nie będziemy mieli do czynienia przez kolejne dekady. Więc absolutnie tak, to było wszystko opomiarowane. Obie dyrekcje rozmawiały ze sobą kilka miesięcy wcześniej, jeszcze przed ostateczną decyzją podjętą przez radnych, jeśli chodzi o zmianę sieci szkół w lutym, i wiedzą doskonale, w jaki sposób będą funkcjonować, tak żeby nie kolidować ze sobą w tym zakresie. Także absolutnie ta budynek drugiego liceum ogólnokształcącego przy Kosynierów jest bardzo pojemny, z dużym potencjałem wolnych powierzchni. Te dwie placówki będą z powodzeniem funkcjonować.
6: Władze miasta tłumaczą, że tego typu zmiany są spowodowane kryzysem demograficznym i niską dzietnością. Cóż, na razie nie zapowiada się, by w tym względzie miało się wiele poprawić. Zmieniamy temat. Teraz zapraszam do Teatru Chorzycy, gdzie podejrzeć można pracę restauracji od kuchni. I to dosłownie, bo na scenie odbywa się gotowanie. W ekstremalnym tempie i chaosie zagotować mogą się też pracownicy, noszący na swoich barkach jeszcze wiele innych niż wydawanie dań problemów. Posłuchajmy, jak brzmi spektakl Na ostrzu noża. Zapraszam do kuchni. Do teatru się znaczy.
8: Trzy zupy!
9: Trzy sałatki!
8: To moje?
9: Tak, twoja, ci zabieraj, zabieraj!
8: Nie!
9: Gdzie jest cebola?
10: Mam! Specjalnie dla szefa kroika.
9: Kurwa!
11: Masz na blacie.
9: Zupy gotowe?
8: Jeszcze jedno.
9: Gdzie są?
8: Trzymaj!
9: Jak zawsze, nie dyskutuj, nalewaj.
12: Wyzwaniem, ale też przyjemnością było to, żeby połączyć faktyczne gotowanie z grą i to, żeby to wszystko się działo w rytmie, żebyśmy mieli rytm gotowania zachowany, jak i rytm teatralny. Piotr, czyli Michał Darewski. Nad tym pracujemy i myślę, że już całkiem nam to idzie nieźle. No, walczymy o to, żeby był realizm zachowany kuchenny.
13: Nie mogłem poradzić sobie z niczym, z jakimkolwiek jedzeniem. Dima kucharz po mięsu, czyli Siergieja Arciomenka. A teraz ja gotuję cokolwiek mogę, hamon, co przynieście do mnie mięso, ja będę to smażył, naprawdę. Ja mogę wszystko z tym mięsem i nauczyli i ja jestem teraz mistrz, Gordon Ramsay do mnie dzwoni po porady, także wszystko dobrze się czuję, naprawdę dobrze się czuję i z każdej próby mi się wydaje, że z każdym spektaklem będę gotował jeszcze lepiej. Z każdym spektaklem gwiazdkę Michelin.
12: Tekst powstał na podstawie dramatu The Kitchen oraz filmu La Cocina, który z kolei powstał na podstawie dramatu. Do tego Janna Kowalska, nasza dramaturszka, zrobiła swoją interpretację polskiej kuchni, polskiej restauracji w czasie teraźniejszym. I to wszystko jest przemiksowane przez jej wrażliwość, przez naszą wrażliwość. Inspiracje oczywiście są, ale jest to nasze dzieło. Poza takimi inspiracjami, powiedzmy, popkulturowymi, mieliśmy również konsultacje z szefem kuchni. On nas wprowadzał w tajniki od technicznych spraw, po różne zakulisowe, kuchenne, dynamikę w zespole i tak dalej, i tak dalej. I to on dbał w tym przypadku o nasze przygotowanie zakulisowe.
14: Po każdym spektaklu czy tam przebiegu jemy to mięso i sprawdzamy i rzeczywiście
12: faktycznie jest coraz lepsze.
14: Kelnerka Monika, czyli Julia Szczepańska. O dziwo, może zderzamy się tutaj bardziej z mięsem, a nie ze scenami, z gorącym olejem, a nie z kostiumami teatralnymi, ale o dziwo to życie kuchenne dosyć mocno przypomina życie teatralne i w ogóle gdzieś w trakcie robienia tego spektaklu bardzo często łapię się na tym, że teksty, które mówimy a propos życia w kuchni, hierarchii w kuchni, radzenia sobie z różnymi problemami, także dotyczą nas w świecie teatralnym, więc myślę, że dużo w ogóle środowisk może się odnaleźć w tej naszej historii.
13: Kuchnia to jest dobra metafora do czegokolwiek, do życia, do rozmowy o kraju. No i już zapomniałem, co chciałem powiedzieć, jakieś bzdury, ale zapomniałem szczerze. Chciałem powiedzieć o produktach, które tak naprawdę żyją po swojemu. Ogień może w jakikolwiek moment wybuchnąć, na przykład, bo mamy, mogę tutaj jakieś...
14: No, czy wybuchnąć tak kontrolowanie oczywiście wybuchnąć.
13: Ja spoiler chciałem trochę taki mam. No to chodzi o to, że jakby mamy tam takie relacje, takie źródło relacji i chodzi o to, że kiedy oni się tam między sobą całują, to ogień może się wybuchnąć po prostu, jest sprzeciw tego, a ogień to moje stychie, to jakby naprawdę. To działa nawet niezależnie ode mnie gdzieś.
12: My też się musimy odnaleźć w tym życiu produktów oraz różnych innych ingrediencji, gazu, ognia i wszystkiego
14: innego. Dużą dozą improwizacji.
12: Tak. Tak, jest wymagające i to taki będzie cały spektakl. Rytm jest szybki, wartki i...
14: Jak to życie w kuchni.
12: Jak to życie w kuchni. Przestojów jest bardzo, bardzo mało.
14: Dosyć dużo jakichś takich ciekawostek i tajników tej pracy udało mi się na przykład poznać w rozmowach z różnymi i kelnerami, ale też kucharzami, więc nie zdradzając zbyt wiele tajemnic... Tak.
13: To ja zdradzę. Dobra, to chodzi o to, że u Rafała, kiedy byłem, to tam też pracuje Białorusin, że dla mnie był taki inspiracją. Bardzo grzeczny chłopak jest. W sensie nawet kiedy żarty, albo tam żarty są, no, nie mogę tu teraz powiedzieć. Chodzi o to, że on bardzo ciekawie na to reaguje, że on jest częścią zespołu, wszystkiego kochają, lubią, ale on jest taki grzeczny, zawsze coś robi, Aleksz, słyszysz cię, przywitanie. I on naprawdę, on jakby jest trochę tak, jak w swoim świecie. wiecie, w swojej sferze, w swoim strefie komfortu, strefa komfortu, tak?
14: Tak.
13: W swojej strefie komfortu istnieje. To jest bardzo ciekawe. Dla mnie to było inspiracją. Akurat też Białorusin, który pracuje. Nie wiedziałam, że on ma jakieś stosunki z kobietą, bo tam jest kelnery, kelnerki.
14: Zwracasz za dużo wątków.
11: Ale nie powiedziałeś, którą kobietę.
13: Tak, tak.
15: Ale wy w gastro nie pracowaliście, nie macie książeczki sanepidowskiej.
14: Nie.
11: Część zespołu pracowała, więc też korzystaliśmy z doświadczeń naszych kolegów i koleżanek zespołu aktorskiego, bo myślę, że z połowa osób, może więcej, ma doświadczenia pracy w gastronomii na którymś etapie swojego życia i też te doświadczenia również wykorzystywaliśmy podczas pracy nad spektaklem.
9: Nie wyrabiam!

0: Zupa za kwaśna.
1: Jeśli wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić spektakl o gastronomii, o kuchni, no to musi się dziać naprawdę.
2: Mówi reżyser spektaklu Piotr Ratajczak.
1: To był taki punkt wyjściowy, że nie możemy tutaj jakby czegoś oszukiwać, tylko faktycznie jest to w pełni realna sytuacja. Znaczy aktorzy gotują. Przed spektaklem już zaczynają się gotować ziemniaczki, żeby były potem na pire przygotowane, a wszystkie dania są normalnie przygotowane. Możemy je potem spożyć w ramach oszczędności i nie marnowania jedzenia. Od początku współpracowaliśmy z szefem kuchni. On zaplanował całe menu dla poszczególnych kucharzy i poinstruował ich normalnie w ramach prób teatralnych, jak mają gotować, żeby to było skuteczne i żeby było dobrze zrobione i żeby było smaczne. No ja mam nadzieję, że ten jeden dzień z życia kuchni nie będzie tylko życiem pracowników gastronomii, ale to, co jest między tymi ludźmi, to, co się wydarza, bo to jest właściwie jeden dzień, ale intensywny, powiedzmy sobie tak, będzie też właśnie taką soczewką, w którym przyglądamy się trochę naszemu światu, bo mamy z jednej strony i napięcia ekonomiczne, bo jest właścicielka, która interesuje tylko design i ma generalnie w nosie to, jak funkcjonują pracownicy, ile zarabiają. Mamy kucharza z Białorusi, którego gra aktor z Białorusi. Też opowiadamy o napięciach, ponieważ nie wszystkim się to podoba, że to jest obcokrajowiec, który pracuje tutaj. Mamy zakochanych, mamy rozpady związków, mamy ludzi, którzy są w depresji. No mamy szereg różnych historii. To jest opowieść też dla mnie o marzeniach, o aspiracjach. Mamy poetę gotowania, który bardzo chciałby zostać wielkim kucharzem. Więc zderzają się tutaj różne doświadczenia, różne przygody, różne napięcia, różne aspiracje. Mam nadzieję, że to będzie też taka opowieść.
3: Jak się ekipa odpowiedzialna za scenografię dowiedziała, że będą kuchnię prawdziwą robić, to złapali się za głowę czy ucieszyli?
1: Oni sami zaproponowali. Marcin Chlanda, kiedy żeśmy podjęli pierwszą rozmowę, że spróbujemy zrobić w naszą wersję adaptację sztuki The Kitchen, to Marcin powiedział, no ale to w takim razie musi to być od początku do końca naprawdę. Ja się strasznie podekscytowałem, bo rzadko robię scenografie, które są realistyczne i nagle on takie, no dobra, spróbujmy, że to będzie zupełnie inny rodzaj też i aktorstwa, i reżyserii. Oni muszą cały czas sami sobie ustalać, bo tyle się tam dzieje w czasie tej kuchni i to Państwo zobaczyli bardzo intensywną scenę, czyli wydawka, ale przecież ten spektakl jeszcze trwa godzinę od tego momentu, wszystko jest rozwalone po tej scenie. Oni muszą w trakcie sprzątać, muszą ogarniać, za chwileczkę pojawią się następne rzeczy, które się będą działy w tej przestrzeni, więc oni wszystko, ja tego nie wiem, oni wiedzą, gdzie powinno stać wino, gdzie powinien być makaron, gdzie powinny być słoiki i tak dalej, bo oni cały czas to wykorzystują. Fantastyczna zabawa dla mnie, jak na to się przyglądam z daleka, ale dla nich to jest też bardzo duże wyzwanie, żeby to wszystko ogarniać. Myślę, że oni strasznie byli podekscytowani, bo oni chodzili do tej restauracji, się przyglądali, przychodzili wieczorami, schodzili tam do tej kuchni i patrzyli na to, jak działają pracownicy. Rozmawiali właśnie z szefem, więc chyba, wydaje mi się, pod tym względem na pewno są zadowoleni, dlatego, że mogli się nauczyć coś gotować, wykorzystać to potem w domu na przykład, więc warsztaty kulinarne na pewno były dla nich fajnym doświadczeniem, ale mam takie poczucie, że zaryzykuję, że mają wielką przyjemność w tym, żeby grać i być w tej kuchni. Już są zamówienia na poszczególne dania po spektaklu.
3: A widzowie lepiej, żeby głodni nie przychodzili.
1: Mam taką nadzieję, że te zapachy, które się będą unosiły przez pierwszą część spektaklu, że będą tych widzów też męczyć i nęcić i że to jeszcze będzie taki dodatkowy aspekt tej, bo rzadko się wykorzystuje w teatrze zapach jako środek sceniczny. Tutaj ten zapach będzie bardzo mocno funkcjonował.
2: Spektakl Na ostrzu noża w reżyserii Piotra Ratajczaka będzie wystawiany na dużej scenie Chorzycy na początku lipca. A co w teatrze będzie dziać się jeszcze przed wakacjami? Przełom maja i czerwca to festiwal Kontakt z premierą spektaklu 7 samotności, który wejdzie do repertuaru Chorzycy. Później widzowie zobaczą jeszcze m.in. księżniczkę na opak wywróconą, lekarza na telefon, cud czy tchnienie. A czerwiec zakończymy Kandydem. Początek wakacji to dość świeży, ale już bardzo popularny tytuł Bez alko i dragów jestem nudna. Repertuar znajdziecie oczywiście na stronie teatru.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
0: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
6: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
2: To jedna z największych teatralnych realizacji dokonanych w Toruniu. Przyciąga miłośników musicali z całej Polski, zbierając bardzo dobre recenzje. Jesus Christ Superstar w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej to spektakl przygotowany przez Teatr Muzyczny w Toruniu. Spektakl z pewnością nie należący do prostych i przyjemnych, ale z pewnością zostający w widzu na długi czas. Gustaw Nowak, jesteście zainteresowani? No to zapraszam. I choć spektakl jest wystawiany w klubie od nowa, to na jedną z prób wybierzemy się do Centrum Targowego Park. Chodźmy.
7: Cześć, nazywam się Oliwia Drożdżyk i w spektaklu Jesus Christ Superstar gram Marię Magdalenę. To już jest ten moment. Światła są przepięknie wyreżyserowane i to naprawdę robi niesamowity klimat, więc musicie to zobaczyć na żywo, bo naprawdę jest magicznie.
3: Często słyszymy takie słowa od aktorów. Musicie to zobaczyć, ale tym razem tak osobiście czuję, że rzeczywiście to jest taka imponująca produkcja.
7: Szczerze mówiąc, myślałam sobie właśnie o tym i to jest chyba najbardziej wymagająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca rzecz, którą robiłam, więc myślę, że to mówi dużo, jest bardzo emocjonalnie. Nawet jak o tym myślę, to się wzruszam, bo naprawdę te emocje są spore i pozytywne, i negatywne, ale rzeczywiście jest dużo. Dużo się dzieje i też to, że jest to silent disco, to, że jest to uwspółcześnione, myślę, że warto zobaczyć tę wersję. Mimo, że tyle tych Jezusów już w Polsce powstało, to naszej reżyserce udało się odkryć jeszcze kolejne nowe warstwy.
3: Jak wyglądał ten proces wchodzenia w postać w twoim przypadku?
7: Ogólnie był dosyć skomplikowany, bo mamy na przykład rurę na środku, więc moja postać trenuje pole dance, więc oprócz tego, że dużo potrzebowałam, żeby wejść w tę postać jakby emocjonalnie, to dużo też potrzebowałam treningów fizycznych i siłowych i to było naprawdę duże wyzwanie, chodzę na zajęcia, żeby wzmocnić to ciało, więc tutaj miałam jakby sporo wyzwań na różnych płaszczyznach, no ale przede wszystkim to jest tylko dodatek, jednak te emocje tej postaci, ja starałam się ją zrozumieć po prostu jako kobietę i jako człowieka i zrozumieć jej motywację i to, co nią kierowało i myślę, że to jest najważniejsze i mam nadzieję, że mi się to udało.
8: Cześć, dzień dobry, nazywam się Rafał Szatan i będę kreował rolę Jezusa. Pomysł na zrobienie tego spektaklu jest całkowicie inny niż znamy najróżniejsze formy, które do tej pory były.
3: Technologia silent disco do tego. Brałeś już udział w czymś podobnym?
8: Nie, to jest w ogóle całkowicie nowatorskie, jeżeli chodzi o, takie mam wrażenie, jeżeli chodzi o musical. Każdy raczej jest przyzwyczajony do tego, że wchodzi po prostu i ma tą energię z głośników, ze sceny i jakby słyszy wszystko na żywo, a tutaj będziemy mieli wszystko w słuchawkach, będziemy mieli wszystko bardzo blisko. Widz będzie po prostu nas słyszał całkowicie przy sobie, tak jakbyśmy mu szeptali wręcz do ucha, więc to jest bardzo ciekawe. Ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie odebrane. Staramy się pokazać tą historię w dzisiejszej rzeczywistości, że taka postać może się pojawić, może być między nami, a my możemy o tym nie wiedzieć, że może nieść to dobro, pomagać i po prostu być. I to może się dziać w każdej sytuacji, w dzisiejszej również, więc staram się to tak jakoś sobie układać, że dzisiaj też może być taki człowiek, który po prostu jest dobrem i jest wśród nas.
9: Marta Burdynowicz, Herod. Przyznam szczerze, że sama byłam zaskoczona i jak dostałam taką propozycję, żeby przygotować ten materiał na casting, to myślałam, że koordynacja się pomyliła, bo to jednak jest rola męska, ale potem okazało się, że taki był pomysł realizatorów, no i jest dość odważny, ale myślę, że ciekawy.
3: A jak energia w zespole, pomiędzy wami, czy ona jest dobra, pozytywna?
9: Jest najwspanialsza na świecie, naprawdę zostaliśmy tak dobrani, że jesteśmy paczką przyjaciół, która na próbach daje z siebie 200%, a potem jeszcze idzie na bilarda grać prywatnie, więc bardzo się lubimy i to się też, mam nadzieję, przenosi przez rampę.
7: Duże wyzwanie techniczne, ponieważ śpiewamy na tak zwanych uszach, jest cały spektakl jest w formie silent disco, więc faktycznie jest to taki performance show, którego myślę jeszcze w Polsce nie było i emocje faktycznie w nas buzują. Jest to dla nas cudowne móc się zmierzyć też z tym materiałem.
9: materiałem. Bardzo się cieszymy, że mamy taką możliwość.
10: Patryk Rybarski, zespół. Dla wszystkich jest to nowe wyzwanie. Ja to w ogóle jestem na maksa podekscytowany, że jestem w ogóle w tej produkcji, ponieważ jestem jedynym tancerzem tutaj w ogóle. Będę tańczył na rurce i generalnie jest to dla mnie zaszczyt wśród tak cudownych artystów występować. Spektakl jest cudowny, muzyka jest cudowna, teksty, wszystko jest po prostu takie chwytające za serce, że nie da rady przejść obok tego obojętnie.
11: Michał Cyran, choreograf musicalu Jesus Christ Superstar.
12: Nie mamy płaskiej sceny, więc w ogóle ta praca jest zupełnie odmienna, ale z drugiej strony daje super możliwości. Mieliśmy to szczęście, że pracowaliśmy od razu w przestrzeni tych rusztowań, więc mogliśmy sobie na dużo pozwolić, ale też tutaj niewątpliwą zaletą jest to, że mamy super artystów, też mamy jednego świetnego akrobatę, którzy oni mogli realizować wszystkie moje najbardziej dziwne pomysły i naprawdę to robią. Są takie momenty w przedstawieniu, w których cała ekipa wchodzi pomiędzy widzów i mamy nadzieję, że wejdą wspólnie z aktorami w jeden puls

0: produkcja, mam poczucie, że jest w całości jakimś światem, jest opowieścią o konkretnych ludziach, o konkretnej społeczności znajdujących się w konkretnym miejscu. I to myślę, że jest zupełnie inne, a przede wszystkim no, też ta scenografia no, determinuje zupełnie inne rozwiązania inscenizacyjne, więc myślę, że to jest to, co ją wyróżnia.
1: Tu pracujesz nie tylko z pełni profesjonalnymi aktorami, dorosłymi, ale również z dziećmi. Jak to było z nimi pracować?
0: Praca z dzieciakami jest niebywale przyjemna. Już zresztą z Agnieszką, reżyserką tego spektaklu, też mieliśmy okazję pracować w przedstawieniach, w których głównie grały dzieci. Zarówno tutaj w Teatrze w Toruniu, jak i w Teatrze Miniatura w Gdańsku. To jest zupełnie inna praca, ale jest to ta praca, która daje ogrom radości nam twórcom, bo dzieciaki są bezpretensjonalne, wchodzą w to jak masło i nieprawdopodobne jest to, że mają do tego tak dużą motywację, bo widzą tych dorosłych aktorów, tak jak to jest tutaj, i widzą, do czego mają dążyć i nie ma z tym najmniejszego problemu, jest to niebywała przyjemność, zwłaszcza z takimi zdolnymi dziećmi.
2: Nikodem Bogdański, zespół.
3: Ringo Todorowicz, zespół.
4: Jakub Cendrowski, Szymon i zespół.
5: Wojciech Daniel,
6: Piotr.
2: To chyba dla nas wszystkich jest taka nowa sytuacja i pierwszy raz znajdujemy się i w takiej przestrzeni, i w takiej realizacji z takimi pomysłami i w takiej nowej wersji w sumie tego spektaklu, który już został wystawiany pewnie na tysiące różnych sposobów, a my tu jeszcze znajdujemy coś nowego w tym i wydaje się, że to jest coś odkrywczego dla twórców, dla realizatorów, ale też dla nas, bo to jest taki proces, który nas, gdzie z nas dużo bierze, wyciąga z nas jako młodych ludzi, tak mogę powiedzieć. I wydaje mi się, że to czerpie bardzo, bardzo, bardzo mocno z naszej energii, też z naszych jakichś takich doświadczeń. To taki wspólny, mocny pokaz naszych możliwości.
3: Doświadczenie jest ważną rzeczą, ale też przede wszystkim liczy się atmosfera i praca w zespole. Też z racji tego, że nasza reżyserka jest niesamowitą osobą, która daje nam kopa i daje nam taką motywację do tego, żeby działać i robić super robotę. Jest niesamowita, też jest przemiła, przekochana i za to ją uwielbiamy.
1: Bardzo wiele was jest na scenie. To wam pomaga czy przeszkadza?
5: Staramy się nie pozabijać wszyscy. Wiadomo, wszyscy staramy się odnaleźć w tych swoich miejscach na scenie, ale z powtórzenia na powtórzenie te drogi stają się coraz bardziej przewidywalne, powtarzalne i po prostu no, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Ja wolę pracować w dużej ekipie, bo wymiana energii jest fajniejsza i zupełnie jest inna energia, kiedy się pracuje w 20 osób, a inna jest, kiedy się pracuje w 3, a jeszcze w takim spektaklu, gdzie to rzeczywiście ma być jakaś taka grupa, wspólnota, impreza. No ja sobie nie wyobrażam, żeby ta ekipa mogła być mniejsza, ja nawet chciałbym jeszcze większą.
7: Wydaje mi się, że to, co Wojtek mówi o tym przepływie energii jest bardzo ważne. To też jest tak, że każdy z nas jest taką odrębną indywidualnością. Jesteśmy bardzo jednak ekscentryczni, wyjątkowi, ale przez to, że właśnie Agnieszka, Michał dają tak fajną atmosferę i jest tak przyjemnie na próbach, to te indywidualności się uzupełniają, a nie wykluczają i to jest niesamowite. Ekipa tutaj robi robotę. Ewidentnie to był dobry casting i reżyserka ma nosa co do po prostu właśnie takiej dobrej energii.
8: Agnieszka Płoszajska, jestem reżyserką musicalu Jesus Christ Superstar w klubie Odnowa w Toruniu. Ta nasza deska realizacyjna musi udźwignąć też bardzo, bardzo dużo ścieżek, dlatego że ponieważ nie mamy takiego tradycyjnego podziału orkiestry w orkiestronie i dyrygenta, którego widzimy z każdej perspektywy, trzeba to było rozwiązać w inny sposób. Mianowicie nasz zespół wykonawczy, wszyscy grają na tak zwanych uszach, czyli ich odsłuchy. Każdy odsłuch każdej osoby jest strony indywidualnie. W związku z tym to jest gigantyczne wyzwanie dla realizatora dźwięku, plus nie dość, że musi to tak wystroić, żeby każda osoba miała komfortową możliwość wykonywania swoich partii, no to jeszcze realizator jeszcze musi wystroić nam tak zwane przody, czyli to, co wszyscy razem mamy w uszach. No jest to niezwykłe wyzwanie, ale Krzysztof Kardas, który tutaj za to odpowiada, jest nieprawdopodobnie ambitny i odważny, chyba jak my wszyscy, więc pracujemy non-stop właściwie.
1: Ile osób tworzy te produkcje łącznie, no bo to ogromna ekipa.
8: Ja nie liczyłam tego dokładnie, na pewno kilkadziesiąt, ponieważ samych aktorów mamy 23 osoby, 21 na scenie i 2 dublury, bandu muzycznego mamy 11 osób i do tego jest tak naprawdę cały tłum ludzi, którzy nam pomaga, żeby to było widoczne, żeby była piękna scenografia, piękne kostiumy, światło, dźwięk, inspicjentki, charakteryzatorki. No jest to taka produkcja, o jakiej marzyliśmy, czyli taka produkcja, jaką powinien być pełnowymiarowy, pełnowartościowy musical. Po prostu.
4: Realizacja, jeżeli

0: chodzi o taki aspekt techniczny, słuchawki versus otwarte nagłośnienie, i jest wyzwaniem dla realizatorów dźwięku.
1: Mówi Bartek Staszkiewicz, kierownik muzyczny spektaklu.
0: Miks koncertowy na takich otwartych systemach jest troszeczkę bardziej wybaczający. Do słuchawek trzeba przygotować w zasadzie miks studyjny, przy wszystkich nieprzewidywalnościach i niemożności edycji studyjnej, więc jest to super wymagające wyzwanie. Jeżeli chodzi o nas, ja nie chcę zanudzać szczegółami technicznymi. Troszeczkę inaczej kręciliśmy na pewno brzmienia syntistrowe, których jest bardzo, bardzo dużo, dlatego że oryginalnie ten materiał powstał jako płyta koncepcyjna nagrana z orkiestrą symfoniczną. I dzisiaj ten musical grany jest na świecie w dwóch wersjach, albo z orkiestrą symfoniczną, co oczywiście w naszym wypadku byłoby niemożliwe, bo gdzie? Tu mielibyśmy się pomieścić. Albo w wariancie 11-osobowym, takim jak my go gramy. I całe to bogactwo, kolor orkiestry jest realizowane przede wszystkim przez aż 3 klawiszowców. Tam są setki brzmień. Zresztą naprawdę to była chyba jedna z najtrudniejszych, inaczej, najbardziej żmudnych i drobiazgowych rzeczy, jakie robiłem w życiu pod tym względem, mimo że zajmuję się tym od 20 lat. Zazwyczaj unikamy kręcenia brzmień w słuchawkach, dlatego że słuchawki trochę przekłamują proporcje. Natomiast tutaj trzeba było to robić w słuchawkach, bo tak będzie to odbierane. Ale to są techniczne rzeczy. Poza tym jest to to samo granie, ta sama energia, ta sama radość, te same wyzwania, bo to jest trochę polimetrii, trochę zmiennych tem wewnątrz utworów. Trzeba być bardzo czujnym, trzeba uważać na to, co się dzieje na scenie. Też jest to materiał bardzo emocjonalny, wywołujący także te emocje u nas, u grających. Ja mam szczerze, że zagranie końcówki to jest spore wyzwanie, żeby nam się nie rozkleić, nie rozsypać. I też zmienia się bardzo tempo niektórych scen, więc trzeba po prostu na to uważać, żeby za tym podążać.
2: A mogłeś sobie pozwolić na jakieś większe, mniejsze zmiany, czy to jest oryginalny materiał źródłowy?
0: Z tym jest troszkę tak, mam wrażenie, jak z operami Mozarta, że jest to, muzyka ma 50 ponad lat, wszyscy go znają z bardzo wielu wykonań i są pewne elementy charakterystyczne, których mam wrażenie, że zmienić nie wolno. Była taka próba jedna w historii, to chyba nawet z błogosławieństwem kompozytora w 1992 roku. Wersja australijska była bardzo radykalnie inna, bardzo próbowano zrobić z niej rzecz świeżą i na czasie i ta wersja bardzo źle znosi próbę czasu, znaczy ona jakby kompletnie, ona się źle zestarzała. Więc podeszliśmy do sprawy tak, jakby, że tam, gdzie partytura pozwala na dowolność, bo są takie miejsca, na użycie bardziej współczesnych kolorów, harmonii czy brzmień, pozwalamy sobie na to. Tam, gdzie są pewne ikoniczne miejsca, które wszyscy znamy, po prostu niektórzy, na którzy jest fanem tytułu, tak jak ja, to po prostu, no to oprócz melodii znasz też te kontrapunkty, te charakterystyczne melodyjki na hamondzie, gdzieś na gitarach, no to zostawiliśmy.
1: Musical Jesus Christ Superstar w reżyserii Agnieszki Płoszajskiej będzie wystawiany na początku czerwca oraz pod koniec września, oczywiście w sali koncertowej klubu Odnowa. Szczegółowy repertuar znajdziecie na stronie internetowej Teatru Muzycznego.
3: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

0: już wkrótce rozpocznie się remont ulicy Podgórnej w Toruniu. Prace będą odbywały się na odcinku o długości niemalże 150 metrów. To jednak nie wszystko. Zdecydowano się także na prace w rejonie ulicy Piaskowej, które odbędą się równolegle z remontem ulicy Podgórnej.
1: Wtorek na początek robi całkiem niezłe wrażenie, no nie? Żeby dalej było jeszcze lepiej, podkręcamy tempo w Meloradio. Waldek Darłak, dzień dobry, hej! Już w 6:30.

Taylor Swift i Loud Luxury w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i dbamy, żebyście byli zadowoleni od samego rana i żebyście coś zgarnęli w Melo Radio tak wcześnie rano. Za 21 minut siódma to jest idealna pora, żeby sprawdzić, jakie macie plany na dzisiaj i żebyście zgarnęli kubek Melo Radia. Czekamy, kubek Melo do wzięcia dla was. Dzwoncie 321-321-777. Kto chce się pochwalić, że ma dzisiaj dobry humor od rana? 321-321-777, dzwoncie do Melo.

0: Wielkie Kale. Dive to my w Meloradio. Podkręcamy tempo. Siema Andrzej, hej, hej.
1: Cześć.
0: Cześć. Podobno dzień ci się zaczął trochę później niż zakładałeś.
1: Tak, dokładnie. Jestem właśnie do pracy. Mimo, że zaspałem, to jestem bardzo wyspany.
0: To jest dobre podejście do tematu. Cokolwiek dzisiaj by się wam nie zdarzyło takiego, wiecie, trochę mniej pozytywnego, wyciągajcie z tego jakieś konkretne plusy. Uwaga, bo teraz mam dla ciebie, Andrzeju,
2: 3 szoty w Melo.
0: No to cię sprawdzimy. Uwaga, 3 szybkie pytania. Andrzej, papryka czy rzodkiewka?
1: Rzodkiewka.
0: Bluza czy sweter?
1: Bluza.
0: A wiosna czy lato?
1: Lato!
0: Jest na co czekać w takim razie. Będzie gorąco. Liczymy na to. Słuchaj, są tacy, którzy przepowiadają pogodę i mówią, że już niedługo ma być goręcej. U ciebie dzisiaj gorąco od rana, bo trochę zaspałeś, ale są pozytywne tego efekty. Melomerch już pakujemy i już Daria wysyła do ciebie. Zgarniasz kubek z samego rana od Meloradia. Jest już twój za 15.07.

0: Sky to pana Hot and Cold. U nas trochę w odwrotnej kolejności. Najpierw chłodno, a nawet zimno, żeby później zrobiło się cieplej, a nawet gorąco. Gorące newsy już za chwilę w Melo.
1: A w nich zajrzymy m.in. do strefy ciszy w pociągach, która jest już wiekowa.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Oj, będzie głośno, a nie cicho. Hey, David Guetta i Hype Aton. A czy będzie fajnie ciepło za oknami, to za chwilę wam o tym opowiemy w prognozie pogody. Posłuchajcie w Meloradio.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.

0: wtorek. W Toruniu może być deszczowe, zwłaszcza o poranku warto mieć ze sobą parasol. Temperatura też nie jest najwyższa. Nasze termometry wskazują od 9 do maksymalnie 10 stopni. W najcieplejszym momencie dnia, to znaczy po południu, temperatura wzrośnie do 15 stopni, tak twierdzą synoptycy. Wiatr pozostaje umiarkowany, ciśnienie też ma być w normie.
1: Już prawie 7. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Ani nagła, ani nieoczekiwana, tak Pentagon mówi o wstrzymaniu relokacji amerykańskich żołnierzy. Decyzję miał poprzedzić szereg konsultacji, a proces był przygotowywany od dawna. Interweniować chce Pałac Prezydencki, ale czeka na aktywne działanie Ministerstwa Obrony Narodowej, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
3: Całą pewnością pan prezydent i my jako jego zaplecze będziemy się jeszcze bardziej intensywnie w to angażować, bo sprawa jest rzeczywiście ważna.
2: Według MON-u żołnierze zostaną do nas przesunięci z innych części Europy. Arka Gdynia żegna się z Ekstraklasą. Ekipa z Trójmiasta straciła szansę na utrzymanie po tym, jak przegrała z Brookbet Termaliką Nieciecza. I jeszcze strefa ciszy w pociągach PKP Intercity, która ma już 10 lat. W tym czasie skorzystało z niej ponad 8 milionów osób. Najczęściej czytają książki, słuchają muzyki, oglądają krajobraz za oknem, śpią lub pracują.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Garniamy razem od samego rana ten wtorek. Dzisiaj już 19 dzień maja, jest już 7. Podkręcamy tempo. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, inni gadają, to my wam zagramy.

Well, I am, Britney Spears w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Rozkręcił się też już tydzień, bo wprawdzie dopiero wtorek, ale już niektórzy czują, że jest naprawdę nieźle. No to pytanie, co już wam się udało w tym tygodniu, co? Czekamy na wasze głosówki, pochwalcie się, co tam u was, co już wam się udało, z czego już jesteście zadowoleni. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na głosówki od was, czeka fajny merch za fajne głosówki. Wbijajcie na meloradio.pl, na dole słuchawka zielona, wystarczy nacisnąć i nagrać głosówkę. A za chwilę o czymś, co spowoduje, że będziecie aż zadowoleni, że możecie sobie teraz w korkach postać. Modelki Włodarski w Melo, 12 po 7.

0: Podkręcamy tempo w Neo Radio. Co takiego wam się już udało w tym tygodniu, z czego jesteście zadowoleni i dlaczego z siebie najbardziej? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, czeka fajny merch. Wbijajcie na meloradio.pl i tam, naciskając słuchawkę na dole, możecie nam wysłać głosówkę. A dzisiaj dzień mycia samochodów będzie się działo. Słuchajcie, w Singapurze posiadanie samochodu to jeden z największych luksusów na świecie. Nie dlatego, że auta są tam drogie, ale dlatego, że zanim w ogóle kupisz auto, Daria, słuchaj uważnie.
1: No słucham, no.
0: Najpierw zapłacić za możliwość jego posiadania.
1: Co?
0: No, taki system mega wprowadzono, dziwne. Bo Singapur ma ograniczoną powierzchnię, wyobraźcie sobie, dlatego postanowili tam kontrolować liczbę aut na drogach, chodzi o to, żeby nie było ich za dużo. No i taki certyfikat dla zwykłego samochodu, dobrze, że siedzisz teraz, Daria, uwaga, osobowego, kosztuje około 350 tysięcy złotych.
2: Ile?
0: Już, no, tysięcy złotych.
2: To ja już trzeba. Wiem, dlaczego nie, samochody w Azji są takie tanie.
0: No, słuchajcie, trzeba taką kasę wybulić i to zanim jeszcze zapłacicie za samo auto i trzeba taki certyfikat odnawiać co 10 lat, a po tym czasie, no właśnie, trzeba zapłacić jeszcze raz albo pozbyć się auta. I to właśnie dlatego z Singapuru tak dużo aut trafia w różne miejsca tego świata i uznawany jest Singapur za najdroższe miejsce na świecie do posiadania samochodu. No i co teraz? Jakoś tak z tą wiedzą dumniej stoi się wam w korku, co?

0: Medusa, Don't Wanna Go Home. Dzisiaj tyle fajnych okazji, żeby robić fajne rzeczy. Słuchajcie, dzień mycia samochodów mamy, ale oprócz tego też dzień dobrych uczynków. To da się w sumie połączyć te dwie okazje. A oprócz tego także dzień fair play. Także działajcie od samego rana w ten dzień, który wtorkiem jest. Prawie w pół do ósmej mamy w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Radio Toruń. Autopromocja.
2: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
3: Meloradio?
2: Ale proszę uzasadnić.
3: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
2: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
3: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
1: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
8: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
7: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
8: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
14: Tak, tak.
13: Od 6 do 9.
14: Od 6 do 9 w Żabce.
13: Za 6,99 i żena bogato.
14: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
13: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
14: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
13: Dokładnie.
15: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. uwolni swój czas.
16: Po reklamie.

0: odkręcamy tempo w Melo Radio Smolasty i Trips i Duże Oczy. I dziś pytamy was i czekamy na wasze głosówki. Z czego jesteście zadowoleni już w tym tygodniu? Wprawdzie to dopiero wtorek, no ale przecież tyle wam się udało już zdziałać, prawda?
1: Ja jestem dumna, że dzisiaj zaliczyłam sesję na studiach podyplomowych.
0: A nie mówiłem? Gratulacje, gratulacje. A ty?
2: Dlatego, że zmieniłam swój sposób myślenia. Przestałam się bać. Zaczęłam realizować własne marzenia.
0: Słuchajcie, realizacja własnych marzeń to jest to. Na przykład można zrealizować swoje marzenia i zgarnąć bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będą dzisiaj dla was także szczegóły już niedługo. Bądźcie blisko Mela, a to jedna z gwiazd, które tam się pojawią. Rainer Zonnewald w Melo i Loco Loco i Gordo także. Już za 17 minut 8. A gdyby ktoś chciał dorzucić głosówkę, to czekamy na meloradio.pl.

0: James Hype i Be Mine, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i sporo propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na meloradio.pl. Czekamy też na wasze głosówki. Co wam się już w tym tygodniu udało?
1: Ja w tym tygodniu dostałam wymarzoną pracę.
0: No pogratulować, a nam się uda newsy wam zaprezentować za chwilę.
2: Tak, szybko się przez nie prześlizgnę, bo mam w nich masło.
3: A już o 8 zagramy
0: Justin Bieber, Nicki Minaj i może też i Daria. Beauty and the Beat. Tym numerem zaczniemy. I tak zagramy już niedługo, bo tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 8 minut 8.
3: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja.
4: Wieczorami
3: idę w Melo
4: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama. Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
20: Tak, tak.
19: Od 6 do 9.
20: Od 6 do 9 w Żabce.
19: Za 6,99 i że na bogato.
20: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
19: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
20: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
19: Dokładnie.
21: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
22: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Trafik.
25: Na toruńskich drogach zaczyna pojawiać się coraz więcej samochodów. Gęściej o tej porze będzie m.in. na moście imienia Józefa Piłsudskiego w kierunku centrum. Przypominam również, że w regionie mogą pojawić się opady deszczu. Kierowcy, zdejmijcie nogę z gazu i bądźcie ostrożni. Dziś mogą nam się przydać ciepłe kurtki, zwłaszcza o poranku. Obecnie nasze termometry wskazują nie więcej niż 10 stopni. Temperatura zmieni się prawdopodobnie po godzinie 16, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Wiatr pozostaje umiarkowany, osiąga prędkość w porywach do 18 km na godzinę. Ciśnienie też jest w normie. Jutro pogoda zmieni się nie do poznania.
0: Już prawie 8. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Uwaga na burze w 9 województwach. Chodzi o dolnośląskie, podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie oraz pomorskie. Ostrzeżenia obowiązywać będą od 12 do 23. Wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu. Tak mówi prezydent USA Donald Trump. Spór o ceny masła na koniec. Dwie sieci dyskontów wprowadziły promocję na kostkę masła. Można ją kupić poniżej 2 zł. Sieć sklepów z Połem wniosła skargę do UOKiK-u i uważa, że to nieuczciwa konkurencja. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi zaś, że to chwilowa promocja. Inaczej widzi to jednak prezes z Połem Ryszard Jaśkowski.
26: To jest czyn nieuczciwej konkurencji. Ta bezczynność UOKiK-u trochę jest zastanawiająca i denerwująca konkurencję w Polsce.
2: A według SPOEM ta cena to znacznie poniżej kosztów produkcji masła.
0: A ja wam uczciwie powiem, że już za kilka chwil będziecie mieli szansę wykazać się odpowiednio i udowodnić, że jesteście bezcenni, za to gotowi na wszystko. To już niedługo, Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej! Jest już 8.

0: Wet Fingers i Hi-Fi Superstar w Melo Radio. Ktoś tutaj dzisiaj będzie naprawdę bardzo zadowolony. Liczymy na to, że właśnie ty, jeżeli się dodzwonisz już teraz pod 321-321-777, to będzie duża szansa. Już za chwilę zabawa gotowi na wszystko. Czekamy jak zawsze na dwie osoby. Dwie osoby mają szansę zgarnąć super Melo Merch. Są skiety i Melo Torba. Dzwoncie.
1: 321-321-777. Czekamy.
0: 12 po 8. Dzwoncie teraz.

0: Back a Hill i David Guetta w Melo.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Już 17 minut po 8. To już ten czas i to już ten moment, żeby oni się sprawdzili i wykazali i udowodnili. Cześć Kasia.
2: Cześć.
0: Cześć, siema. Słuchajcie, Kaśka brzmi tak fajnie z samego rana, ma dużo energii, bo potrzebne jej będzie dużo energii na remont i malowanie w domu dzisiaj. Hej.
2: Hej, hej, hej.
0: Tak sobie wymyśliła Kasia, a Krzysiek, cześć Krzyśku.
3: No, siemanko.
0: Siemanko, Krzysiek to jest bardzo zadowolony, co nie?
3: No, powiedzmy.
0: Krzychu, ja próbuję cię ratować teraz. Jeszcze raz, Krzysiek. Krzysiek to jest bardzo zadowolony, prawda? Co nie?
3: Tak, tak, bardzo zadowolony. Tak, cieszę się bardzo.
0: Tak zadowolony jest, że aż zadzwonił do radia pochwalić się, że żona mu dzisiaj wymyśliła przemeblowanie domu i już nie może się doczekać.
2: Ale zabawa! Dokładnie.
0: Słuchajcie, dobra, to wcześniej rozgrzejemy się w zabawie. Gotowi na wszystko. Będą dwa pytania za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem. Czy to jasne?
2: Tak.
3: Jasne.
1: Gotowi na wszystko.
0: No to super. Zaczynajmy. Pytanie pierwsze. Z iloma państwami graniczy Brazylia? Z 5 czy z 10?
2: 6.
0: Ło, ale trudnie teraz będzie. Kto pierwszy, Daria?
4: Kasia.
0: Kasia? Dobra, Kasiu?
2: 5.
0: Kasia, jakby ci to powiedzieć? 5?
4: Nie.
0: To tak prawie, bo prawidłowa odpowiedź to jeszcze 5 i byłoby 10, no.
2: Ajajaj.
0: Remont pójdzie ci na pewno lepiej dzisiaj, Kaśka, no. Uwaga, jeszcze pytanie drugie mamy. O czym jest animacja Gdzie jest Nemo? O świetnym...
2: Kasia.
0: To teraz Kasia chyba, co? Zdecydowanie. Kasia?
2: O rybce.
0: Oho, która miała na imię?
2: Nemo.
0: No właśnie, brawo, Kasia.
3: Kaśka,
0: Kaśka, jak tobie tak dobrze idzie, to ty może oprócz remontu, malowania, to też i byś coś przemeblowała dzisiaj, co?
2: No jasne, bez problemu.
0: Jak się Kasia bierze, to za wszystko. Krzysiek.
3: Jestem.
0: Jesteśmy z tobą, merch ci wysyłamy, już pakujemy, żeby ci tam dzisiaj dobrze szło. Żonę pozdrów.
3: Pozdrowie, na pewno.
0: To teraz pozdrów, Krzysiek.
3: Pozdrawiam moją najkochańszą żonę
0: Gabrysię. Poszło. Kasia, a dla ciebie melotorba. Fajnie było. Dzięki, bye, hej.
2: Super, dzięki,
1: gotowi na wszystko. W Melo Radio.

0: Kaigo i Kali, to Save My Love w Melo Radio. I tak się zastanawiamy, co trwa dłużej w wykonaniu faceta: mycie samochodu czy zmywanie naczyń? Nie, no to pytanie chyba wiadomo, że retoryczne, nie? Daria, jak myślisz,
1: totalnie,
0: czy nie?
1: Totalnie retoryczne, zdecydowanie no. Do samochodu. Przecież jest milion, wiesz, jakichś kosmetyków.
0: Poczekaj,
1: do tego samochodu.
0: Ja ci powiem, jak to się robi. Ja ci powiem, jak to się robi, nie? Żebyś miała takiego wstępniaczka delikatnego. Musisz mieć tak, kilka ściereczek z mikrofibry, wiesz, piankę do plastików, jakieś nabłyszczanie, po myciu, wiesz, zaplanować sobie czas na woskowanie. No i wiesz, no to jest poważna sprawa, to nie można do tego podejść tak,
1: wow.
0: O, nie?
1: Tymczasem no. Talerz pewnie myjesz tak, że opukujesz po prostu wodą i tyle.
0: Nie, otwierasz zmywarkę, wkładasz naczynia, zamykasz zmywarkę.
2: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
4: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
2: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Imprezy. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
11: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
12: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
17: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
19: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
20: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
22: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
23: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: O reklamie.
0: Autopromocja.
24: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw.

0: Tiesto i Dimitri Vegas. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio i mamy dla was szybką kasę do zgarnięcia. Szybko do wyjęcia, 200. Szybko wbijajcie na meloradio.pl i szybko dajcie znać, jakie macie fajne pomysły na to, żeby wydać te pieniądze, a może po prostu przepuścić, Ewelina?
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: I to był pomysł Eweliny. A twój? Czekamy na zgłoszenia na meloradio.pl. Ellie Goulding i Illenium teraz w Melo za 18:09.

0: Fisher, Tom the Night, Favor. Jedna z propozycji do listy 30 Meloradia. Głosujecie na meloradio.pl i możecie zajrzeć tam teraz. Jest kilka fajnych propozycji do listy. Wybierzcie tę, którą wam się podoba najbardziej. Może właśnie ta, bo to najlepszy drop nowych hitów w Melo. Mamy też do was newsy. Marcin już gotowy.
1: A w tych newsach będzie smacznie, bo będzie kimchi, które ma nam podobno pomóc.
0: Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
6: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
5: Są sprawdzone przepisy
6: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
5: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
6: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9.
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
10: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 92.8 FM. Traffic.
1: Kierowcy jadący dziś przez Górsk powinni zdjąć nogę z gazu i uzbroić się w cierpliwość. Na Krajowej 80 drogowcy montują nowe oświetlenie. Prace prowadzone są na odcinku między 36 a 37 km trasy. Przez cały dzień obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu.

0: Toruniu się rozpadało. Na ulicach jest mokro, na niebie natomiast widzimy spore zachmurzenie. Według synoptyków podobne jaury możemy spodziewać się również w ciągu najbliższych godzin. Spójrzmy jeszcze na termometry. Te wskazują od 10 do maksymalnie 11 stopni. Po południu temperatura wzrośnie do 15 stopni, tak twierdzą synoptycy. Biometr jest niekorzystny.
1: To już prawie 9:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Wstrzymanie rotacji, ale nie redukcja wojsk USA w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że ma w tej sprawie zapewnienia naszych amerykańskich sojuszników.
3: Wszystkie zapewnienia, które ja dostałem na przykład od generała Gnykiewicza, mówią, że to nie jest wymierzone przeciwko Polsce.
2: Żadnej redukcji amerykańskich wojsk w Polsce więc ma nie być. Możliwe są za to przegrupowania na przykład wojsk USA z Niemiec do Polski, ale to proces, który trwa. Dziś maksymalne ceny paliw to 6 zł 42 grosze za litr benzyny oraz 6 zł 58 groszy za litr diesla. I jeszcze o tym, że kimchi może pomóc usuwać nanoplastik z organizmu, to przez znajdujące się w tej potrawie probiotyczne bakterie, które wiążą się z cząstkami tworzyw sztucznych, według naukowców pomagają w ich wydalaniu.
1: A my mamy coś, co całkiem naturalnie doda wam odpowiedniej dużej energii do działania dzisiaj we wtorek. Tak robimy od samego rana, tak podkręcamy tempo. Baldek, Marcin i Daria. Cześć, dzień dobry, hej, siema. Jest 9:00. Inni gadają, a my już gramy.

0: Tayo Cruz, Ludacris w Melo Radio, Break Your Heart w Melo. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy wtorek, jest 19 maja i ja tylko przypomnę, że dzień mycia samochodów mamy dzisiaj. Też dzień dobrych uczynków jest i dzień fair play. Czy tą zasadę wyznajecie?
1: To powinieneś zagrać fair play, zrobić dobry uczynek i umyć mi samochód, wiesz?
0: To ja wiedziałem, że coś tam w ten deseń zakombinujesz. Dobra, dobrze, że Daria dzisiaj samochodem nie przyjechała, ale słuchajcie, jakbyście chcieli zobaczyć, jaką Daria ma dzisiaj rozkminę od rana, to wbijajcie na naszego Instagrama, tam jest kanał nadawczy. Można, a nawet trzeba zajrzeć.

Podkręcamy tempo w Melo Radio we wtorek rano i czekamy na wakacje. No i kompletujemy ekipę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Jeżeli jeszcze nie macie biletów, to dziś znów będzie szansa je zgarnąć w Melo Radio i zapewnić sobie miejsce na tym wyjątkowym wydarzeniu. Długa lista gwiazd, najlepsi DJ-e szykują swoje sety. Zagrają dla was Paul Van Dyk, Axwell, Cosmic Gate, będzie Scooter i Afrojack. I wy też możecie dołączyć. Bilety na Sunrise Festival czekają na was w Melo Radio. I mamy jeszcze coś, uwaga, już w piątek na naszej antenie Super Before przed dobrym Melo, czyli Sunrise on Air w Melo Radio z najlepszą klubową muzą. A teraz jeszcze jeden artysta, który też zagra na Sunrise Festival, to James Hype w Melo i Waterfalls już teraz.

Bałzań Magnetic w Meloradio. Podkręcamy tempo. Już 27 minut po godzinie 9. Słuchajcie, nepalski przewodnik pobił rekord wejść na Mount Everest. 56-latek wszedł na ten szczyt już po raz 32 w życiu i jeszcze mu się nie znudziło. To ja tylko wam to wrzucam, gdybyście chcieli dzisiaj ponarzekać, że znów musicie robić to samo. Pomyślcie, kto tu ma naprawdę pod górkę, co? The Kongs w Melo za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Kaufland jest fresh.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka.
12: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Pasa i Halży, o tak podkręcamy tempo w Melo Radio. No dobra, to co tam fajnego robiłaś wczoraj, przyznaj się?
1: No ja fajnego oglądałam program Freeza, który nazywa się Bądź Fajny. No i ta, jak ta sama nazwa mówi, no to oni szukają ludzi, którzy są fajni. Trochę jest cringe'owy, trochę bardzo jest cringe'owy ten program i naprawdę tam się wiele działo. Był tam Jurson Luzak, który wbił nagle, odegrał scenkę, że z żabą chce nagrać numer, w którym disują Kiniego. Kompletnie nic nie zrozumiałam z tej scenki, ale było fajnie, śmiesznie. No i Jurson Luzak przyszedł dalej. Ocenili, że jest fajny, idzie do drugiego etapu. No mi się wydaje, że mieli z niego bekę i go dlatego przepuścili. Karolku, nieładnie tak, naprawdę nieładnie.
0: Dobrze,
1: ale Jurson,
0: ciebie tam nie
1: kochamy
0: było,
1: cię.
0: No.
1: Ja bym na pewno przeszła, ja bym w ogóle dostała złoty przycisk i wygrała.
0: Jasne. No. I program musiałby się nazywać Bądź Najfajniejsza.

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Snap Dogs, How Does It Feel w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy i te dźwięki, których ja tutaj słyszałem dzisiaj, tyle ich było. Nie wiem, czy bardziej Marcin, czy bardziej Daria. Daria, powiedz. Marcin chyba bardziej, nie? Dzisiaj od samego rana.
1: Tak, Marcin po prostu straszy człowieka spokojnego, czyli mnie.
2: Już nie mam, no.
3: A już o 10:00 zagramy.
0: Teraz ty.
2: Bibi Rexha, White List, New Religion. Siema.
0: Hej, hej.
2: I co, wtorek mamy i znowu szaro ponuro, nie?
0: Ale muszę ci to powiedzieć, ale fajnie, że jesteś.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.

0: 179. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: OMG, to już teraz. Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Po reklamie. Trafik.
4: Na skrzyżowaniu szosy Lubickiej i ulicy Płockiej w Toruniu wprowadzono zmiany, które mają usprawnić ruch oraz ograniczyć drogowe nerwy. Jadący szosą Lubicką mogą teraz bezkolizyjnie skręcić w prawo w ulicę Płocką. Powstał tam dodatkowy pas. Łatwiej będzie też wyjechać z samej Płockiej. Kierowcy dostali nowy pas włączenia do ruchu. Na niebie w Toruniu przez praktycznie cały dzień będzie dominować zachmurzenie całkowite. Niewykluczone są również drobne opady deszczu. Bez parasola na ten moment lepiej nie wychodzić z domu. Spójrzmy na termometry. Obecnie zobaczymy na nich maksymalnie 11 stopni. Wiatr pozostaje umiarkowany. Osiąga prędkość w porywach do 20 km na godzinę. Pogodowych zmian w większym stopniu spodziewajmy się dopiero jutro.
3: To są newsy Meloradia Toruń.
4: Kamil Bekier. Szykują się duże zmiany na torach w Toruniu. Polskie Linie Kolejowe razem z miastem przygotowują modernizację kolejowego węzła. Choć przetarg miał ruszyć na początku roku, inwestycja dostała lekki poślizg. Kolejarze uspokajają jednak, że przygotowania do tej kolejowej rewolucji cały czas jadą pełną parą. O drogach, szkołach i przyszłości Torunia rozmawiano z kolei podczas spotkania prezydenta Pawła Gulewskiego z mieszkańcami Bielaw, Grębocina oraz Rubinkowa. Debata odbyła się w szkole podstawowej nr 35 przy ulicy Krynickiej. Ich życie to pomaganie. Toruńskie Hospicjum Nadzieja działa już od 30 lat i stale się rozwija. Najmłodszym filarem hospicjum jest Dziecięce Centrum Nadzieja, mówi jego koordynatorka Monika Kilińska.
5: W roku 2025 z naszego wsparcia skorzystało łącznie 209 osób z całego województwa. Były to konsultacje, były to terapie, były to diagnozy.
4: Z okazji 30-lecia Hospicjum Nadzieja zostało wyróżnione najwyższym odznaczeniem Marszałka Województwa, medalem Unitas Durat.
6: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
7: Wiadomo, kto dokładnie pomógł Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce do USA, tak twierdzi agencja Reutera. Według niej decyzję w sprawie szybkiego wydania wizy polecił wydać wiceszef amerykańskiej dyplomacji Christopher Landau. Nowy premier Węgier i jego 7 ministrów przyjadą dziś do Polski. To będzie pierwsza zagraniczna oficjalna wizyta Petera Madziara po przejęciu władzy. SOR pod szczególnym nadzorem. Oddział ratunkowy szpitala specjalistycznego w Radomiu będzie przez 24 godziny na dobę chroniony przez Straż Miejską. Wielu pacjentów jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków i bywają agresywni, mówi rzeczniczka szpitala Wiktoria Kościelniak.
8: Była wzywana policja, musiała ona niestety interweniować. Tutaj ci strażnicy miejscy ułatwią nam troszkę to, że to bezpieczeństwo będzie zachowane.
7: Rekordzista w ubiegłym roku miał we krwi 6 promili alkoholu.
6: Taki olimpijczyk w sumie trochę. Siemanko, ja jestem Adrian. Bardzo się cieszę, że jesteście. Za chwilę pogadamy o tym, żeby nie wkurzać sokoła.

i Benny Hollow w Meloradio 15 minut po 10. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio. Lepiej nie wkurzać sokoła. A dlaczego? To wie ornitolog, który trochę narozrabiał. Podczas pracy w terenie przeszkodził rodzince ptaków i jeden z nich się wkurzył. Złapał w swoje szpony smartfona intruza i poleciał w siną dal, dosłownie. W sieci macie nagranie, także to wszystko zobaczycie. A ja postanowiłem poprosić właśnie sokoła o komentarz w tej sprawie. No i usłyszałem jedno

0: Milky David Guetta i Just The Way You Are w Melo Radio, 27 minut po 10. Jak tam u was, mordeczki? Co dobrego, jak się macie? Chcielibyście trochę ponarzekać, chcielibyście się podzielić tym, co u was? Mam nadzieję, że jedno i drugie. A jeśli tak, to super, wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na wypasione głosówki, chętnie je zagram na antenie.
1: Autopromocja. Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
3: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł.

0: Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
3: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
3: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Dzień dobry, sąsiadce.
6: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
5: To do zobaczenia.
6: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Sprawdź to sam, czeki dałut, kusi ceną każdy dział.
14: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
16: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11. Emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cecha.kometa.pl.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen.
19: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
20: Bittersweet.
21: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Toruń.

0: Blank & Jones i Catch w Meloradiu 18 minut do godziny 11, bo okazję czasem trzeba po prostu złapać. A to jest Meloradio, gdzie macie do zdobycia szybką kasę, 200, a nawet i 500 zł, na co tylko chcecie i jak chcecie. No i ja zapytałem przed momentem Ewelinę, na co chciałaby sobie taką kasę wydać.
1: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: Dziewczyno, jesteś świetna i proszę cię, nie zmieniaj się i właśnie na coś takiego czekamy, na odrobinę szaleństwa. Zróbcie coś dla siebie i zgarnijcie 200, a nawet 500 zł. meloradio.pl

0: Tamy ma Lisa i Bad Angel, prawie zbuntowany anioł. Natalia Oreiro się przypomniała. Nieważne, Marcin Sikora ze mną, siemanko.
1: No cześć, jesteś prawo czy leworęczny?
0: Prawo.
1: Ja też jestem praworęczny i w tych najbliższych newsach dowiemy się prawdopodobnie dlaczego.
0: Aha, no dobra, ale to dobrze czy to źle?
1: Też nie będzie? Wiem, chyba neutralnie.
0: Aha, no to spoko.
2: A już o 11:00 zagramy
0: Sony Fodera D.O.D. Think About Us w Melo. Czy dominacja kontrolowania ręki wpływa na poglądy polityczne?
1: Nie wiem.
0: Aha.

0: Reklama. Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
7: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
1: Dziś w Toruniu pogoda będzie raczej kapryśna. Nad miastem dominują chmury, które co jakiś czas przynoszą przelotne opady deszczu. Aura nie będzie więc zachęcać do długich spacerów bez parasola. Ten może się dziś przydać niemal w każdej chwili. Mimo to miejscami możliwe są krótkie przejaśnienia i chwile ze słońcem, ale będą one raczej przerywnikiem niż stałym elementem dnia.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bakier. Za nami akcja Trzeźwa Autostrada. Policjanci z Torunia skontrolowali prawie 1300 kierowców, a 6 z nich prowadziło po alkoholu lub podobnych środkach. Pamiętajcie, nawet niewielka ilość alkoholu za kierownicą to realne zagrożenie. A skoro o bezpieczeństwie mowa, słupków na starówce może przybyć. Miasto nie wyklucza montażu dodatkowych barier, by skuteczniej ograniczyć dostęp samochodów do ulicy Szerokiej, mówi Łukasz Drygalski z biura toruńskiego Centrum Miasta.
2: Planiem jest, aby takie słupki pojawiły się u wlotu ulicy Królowej Jadwigi od strony rynku Nowomiejskiego, a także na ulicy Garbary, czyli przy Zegarze.
1: Na razie słupki ograniczają dojazd do rynku Staromiejskiego. Póki co jest ich 37. Na koniec informacja dla pasażerów komunikacji miejskiej. W nocy z 24 na 25 maja zmieni się lokalizacja przystanku tymczasowego przy Rondzie Honorowych Dawców Krwi. To w związku z pracami na torowisku przy ulicy Konstytucji 3 maja. Przystanek zostanie przeniesiony za Rondo.
3: To są newsy Meloradia. Minuta do 11. Marcin Sikora.
4: MSWiA chce przedłużyć o 90 dni strefę buforową przy granicy z Białorusią. To na czerwiec, lipiec i sierpień. Tak zakłada projekt rozporządzenia. Małe miejscowości i wielkie długi. Mieszkańcy wsi i miasteczek mają prawie 30% zaległości finansowych wszystkich konsumentów. To w sumie 12 miliardów złotych. Najwięcej do spłacenia mają osoby w wieku 46-55 lat, mówi prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.
5: Wystarczy, że ktoś z domowników traci pracę lub zaczyna nieregularnie dostawać wypłatę, a pojawiają się problemy.
4: Dochód mieszkańców największych miast jest o ponad 1/3 wyższy niż mieszkańców małych miasteczek i wsi. Naukowcy podejrzewają, dlaczego większość ludzi jest praworęczna. Może to być skutek wyprostowanej postawy i wykształcenia większego mózgu. Tak wynika z badań Uniwersytetu Oksfordzkiego.
3: Czyli co, osoby, które są praworęczne, mają większy mózg?
4: I na pewno są bardziej proste, jeśli chodzi o postawę.
3: To jest niesamowite. Ja kiedyś od kogoś usłyszałem, że jestem prosta, ale zrozumiałem to trochę inaczej.
4: No widzisz, trzeba było inaczej.
3: No właśnie. Siemanko, ja jestem Adi, mamy 11 na zegarach. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Backscomb, Think About Us. Dobrze, że jesteście.

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. 15 minut po 11. Wiemy, dlaczego psy jedzą trawę. W końcu udało się to ustalić. Słuchajcie, weterynarze rozwiewają wątpliwości dosłownie, no bo podobno chodzi o ciekawość, smak, czasami nudę lub też po prostu instynktownie to robią. I specjaliści też mówią, by im tej przyjemności nie odbierać. No chyba, że trawa jest czymś pryskana, no to wiadomo, wtedy unikamy. Chociaż są też takie psy, co raczą się czymś trochę innym.
1: Ależ on żre koperek. No, to będzie zdrowy piesek, proszę. Hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi, hi.

Jest taki magiczny współczynnik, który mówi, że jeżeli wypiliście kawę jakoś 5 minut temu i słuchaliście tego numeru, to wchodzi dwa razy lepiej. A to był John Sammy, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Melo Radio. A propos czasu, gdybyście pytali, to mamy 25 minut po 11. I to oznacza, że jeszcze do godziny 12 dużo dobrej muzy. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat to na pewno będzie.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo

0: Rossmann.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
3: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
4: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
3: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
4: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw płynów do prania z keratyną Woolite za 84,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 117,89.
1: Po reklamie.

Z tym tańcem to tylko trzeba uważać, bo czasami ten życiowy parkiet bywa śliski. Ostatni raz zatańczysz ze mną, Trip Skubańczyk w Melo Radio. 20 minut do 12, tak podkręcamy tempo we wtorek, oczekując weekendu i ja wiem, że wam się nie chce. Ja was w 100% rozumiem, bo ja też miewam takie chwile, ale są rzeczy, które poprawiają nastrój i do tego grona na pewno należy muza. A to, co się dzieje w 30 Meloradia, to jest coś pięknego, bo to wy decydujecie o tym, które numery zyskują waszą aprobatę. No i tak, ten numer, który chcę zagrać, czyli Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj, to jest kawałek, który tak naprawdę zyskał drugie życie, a ostatnio podczas notowania zajął miejsce czwarte. Z waszą pomocą może być pierwsze. Głosujcie na meloradio.pl.

0: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy w Melo Radio. Czy będzie satysfakcja po spróbowaniu, jak to się nazywa?
1: Strumpwafel.
0: Jezu, strasznie. Dobra, poczekajcie.
2: Ale dobre, co tam jest, Pofi?
1: Nie wiem, to Jeremi przyniósł, to niech się wypowiada.
2: Bardzo dziękujemy, Jezu, rewelacja. A co masz w newsach?
1: A ja mam w newsach, co ja mam? Mam lek na bezdech senny na przykład, tak do odmiany, żeby było zdrowo.
2: Rewelacja. Jak to się nazywa jeszcze raz?
1: Strumpwafel.
2: Strasznie trudna nazwa.
3: A już o 12 zagramy
2: Millennium Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Melo Radio.
0: Dobra, ostatni raz, jak to się nazywa?
1: Strumpwafel.
0: Mam wrażenie, że dziadek wymieniał podobną nazwę.
1: No tak brzmi jak jakieś niemieckie siły bojowe, nie?

0: promocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11:00, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
9: Dziś w Toruniu będzie mokro, szaro i ponuro. Niestety podobne jaury za oknem spodziewajmy się również w drugiej połowie dnia. Na termometrach bez większych zmian wskazują od 11 do maksymalnie 12 stopni. Temperatura odczuwalna jest minimalnie niższa, o tym nie zapominajmy. Dodam jeszcze, że towarzyszy nam umiarkowany wiatr.

0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bakier. Zaczynamy od ważnego jubileuszu w toruńskiej medycynie. Szpital miejski poinformował o 600 operacjach wykonanych robotem Da Vinci. Pierwszy taki zabieg odbył się w 2016 roku, a dziś technologia wspiera już codzienną pracę oddziału urologii. Szpital imienia Mikołaja Kopernika intensywnie inwestuje w rozwój. W 2026 roku placówka realizuje i przygotowuje projekty o łącznej wartości ponad 64 milionów złotych. Już w czerwcu planowane jest otwarcie nowej pracowni tomografii komputerowej oraz zmodernizowanej pracowni hemodynamicznej. Dobro wraca. Pod takim hasłem działa z kolei toruńskie Hospicjum Nadzieja. W tym roku obchodzi ono jubileusz 30-lecia. Od 14 lat dyrektorką hospicjum jest Aleksandra Ruszczak.
2: Istotą fundacji jest pomagać tym najmłodszym i tym, którzy do mnie zapukają i powiedzą, potrzebuję pomocy.
1: Jednym z najważniejszych osiągnięć fundacji była budowa dziecięcego centrum Nadzieja. Inwestycja o wartości blisko 10 milionów złotych została oddana do użytku 3 lata temu.
3: Prawie 12. Marcin Sikora i newsy Meloradia.
4: W Dęblinie powstanie jedyne w Europie centrum serwisowe amerykańskich czołgów Abrams. Dzięki temu nie będzie trzeba ich naprawiać w USA. Centrum serwisowe ruszy w 2028 roku, mówi szef Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz.
5: Ze względu na to, że tutaj w Dęblinie to centrum będzie jedyne, więc liczymy na to, że tutaj będą mogły być też naprawiane czy serwisowane czołgi należące do innych państw Abramsy albo do armii amerykańskiej, które stacjonują w Polsce.
4: Na całym świecie oprócz Polski Abramsy będą serwisowane tylko w USA i Australii. A Stany Zjednoczone pokazały pewną elastyczność w rozmowach pokojowych, tak twierdzi Iran. Chodzi o wstrzymanie sankcji na irańską ropę. Naukowcy wynaleźli lek na bezdech senny. To przyjmowana na noc tabletka, która leczy przyczyny zapadania się dróg oddechowych. Pozwala kontrolować oddychanie.
0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Siemanko, mamy godzinę 12, ja jestem Adi i podkręcamy tempo. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Jeżeli tylko macie ochotę, to się tym podzielcie na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki. Elo! Meloradio!

Wiecie, jak się do tego fajnie sprząta? Spróbujcie, a my ma George Beautiful w Melo Radio. 16 minut po godzinie 12. Wstydzicie się robić 6-7? Słuchajcie, no to znamy kogoś, kto to zrobił. Papież Leon XIV rizuje jako Ohio Sigma. Podczas spotkania z młodymi pielgrzymami w Watykanie dzieci pokazały mu popularny gest, a duchowny po chwili z uśmiechem na twarzy postanowił go powtórzyć. No i papież zrobił 6-7. Nagranie szybko podbiło internet i do tej pory osiągnęło już ponad 22 miliony wyświetleń. Tak sobie myślę, że jeszcze to mu trzeba by było pokazać.

0: Vibe, vibe. Fajny vibe. Another Talk To You w Melo Radio. 28 minut po 12. Tak, podkręcamy tempo, mamy wtorek, przypominam, to jest bardzo dobra wiadomość, bo już poniedziałek za nami, czyli najgorszy dzień tygodnia. A od jutra w pogodzie ma być znacznie lepiej, widziałem na termometrach nawet jakieś takie 23 stopnie, nawet słońce, byłoby super. Ale Sai Heroes jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants.

0: Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
10: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
9: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
10: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
11: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 14,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super! Kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii miała być jedna doniczka,
20: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: To z dedykacją dla was, bo wiem, jak ciężko pracujecie i robicie wszystko, by było po prostu dobrze. Heroes w Meloradio. 17 minut do godziny 13. Mikołaj Kujawiński.
1: Cześć, cześć,
0: siemanko.
1: Jestem.
0: Słuchaj, a propos bohaterskiej postawy i tego numeru, który graliśmy, to był Alesso, by the way. Mhm. Masz jakiś cytat?
1: Mam cytat, taki jeden z moich ulubionych.
0: Naprawdę?
1: Wiesz, Kenway, w świecie bez pieniędzy bylibyśmy bohaterami. Blackbeard, Assassin's Creed 4, Black Flag.
0: Bardzo ładny cytat. Swoją drogą, jak wspomniałeś o Assassinie, to ja tylko powiem, że w okolicach września ma być premiera tej czwórki z remake'iem.
1: Czekam,
0: czy to będzie udane? Zobaczymy, no miejmy nadzieję.

0: Oscar Metcalf, Switch Nothing z Melo Radio, 8 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Fajnie, że jesteście. No bo dołączył też Adrian Górny, siemanko.
1: Siemanko.
0: Co tam w newsach masz, przyjacielu?
1: No będzie na przykład o nowych słodkich, przynajmniej z wyglądu, nie jak pod innymi względami, no, gryzoniach w poznańskim zoo.
0: Dobra, no to w takim razie zamieniamy się w słuch i zaraz o tym posłuchamy więcej.
2: A już o 13 zagramy.
0: Też niezłe gryzonie. Baby Rexha i Faithless. A ten genialny numer usłyszycie punktualnie o 13 w Melo Radio.
2: Melo Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama. W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Jak zakupy nie tylko na Ale.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
1: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Sprawdź to sam, czeki dałut, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: O reklamie. Ogłoszenie płatne.
12: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję dziś rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kiedyś niezależność kojarzyła się z posiadaniem, dziś coraz częściej z brakiem zobowiązań. Skąd ta zmiana?
13: Z potrzeby wygody i spokoju. Żyjemy szybciej, nasze potrzeby się zmieniają, dlatego coraz częściej wybieramy elastyczne rozwiązania, które nie wiążą nas na długo.
12: A przełóżmy to na auto. Jedno na co dzień, czy dopasowane do potrzeb?
13: Coraz częściej dopasowane. Trudno, żeby jedno auto dobrze odpowiadało na wszystkie nasze potrzeby. W mieście sprawdza się coś małego i ekonomicznego, a na rodzinny wyjazd większego i bardziej komfortowego. Auto powinno być narzędziem, które wspiera nasze plany.
12: Jaką mamy zatem alternatywę?
13: Mobilność, która dopasowuje się do nas. Korzystamy z auta wtedy, kiedy go potrzebujemy i w takiej formie, jaka najlepiej odpowiada danej sytuacji. Bez wykładania pieniędzy na start i bez konieczności dopasowywania życia do jednego wyboru. To daje elastyczność i zapewnia komfort psychiczny.
12: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
11: Ogłoszenie płatne.
14: Meloradio Toruń na 92,8 FM.
15: Minuta do 13:00, newsy Meloradia i Adrian Górny.
16: Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Estonią. Jak poinformował tamtejszy minister obrony, najprawdopodobniej ukraińskiego drona. Kraje bałtyckie nie mają własnych myśliwców, ich nieba strzegą samoloty z innych krajów NATO. Rolnicy protestują przeciwko wysokim cenom nawozów. Dzisiaj bez polskich rolników w Strasburgu, a polscy będą protestowali jutro w Warszawie. Ceny nawozów w ostatnim roku wzrosły w Europie średnio nawet o 70%. Nowi mieszkańcy w poznańskim zoo. To szerokostopki białoogonowe, gryzonie. Jeden samiec i trzy samice przybyły z Wrocławia. Mówi Urszula Sajda z poznańskiego zoo.
17: mają budy w formie gniazd. Większość czasu spędzają w tych budach. W momencie interakcji syczą.
16: Szerokostopki białoogonowe wywodzą się z Madagaskaru. Największym zagrożeniem jest tam dla nich wycinka lasów.
15: Na zegarach 13. Siemanko, ja jestem Adi i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, to my już gramy. Na początek PB Rexa i Faithless jest cały czas bardzo piękną nowością New Religion. Do 14 jesteśmy razem.

Kygo, Khalid Griffin i Save My Love of Melo. 14 minut po 13. Berlin wpadł na pomysł, co robić, by radzić sobie z sypem na mieście. Mimo, że miasto faktycznie piękne, to boryka się ze sporym śmieciowym problemem. Dlatego coś z tym zrobili. Przekminili, że w zamian za sprzątanie śmieci w mieście obywatele, mieszkańcy dostaną zniżki do ulubionych restauracji i jakieś inne benefity. I szczerze, uważam, że to jest naprawdę mega fajny pomysł, bo jest to kozacka motywacja. I co by nie mówić, żarcie zawsze działa. Sam bym się rzucił i brał wolne w robocie.

0: Sony Fodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio, 28 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. No tak, a Sony Fodera to będzie na Sunrise Festival 31 lipca w Kołobrzegu na Podczelu. Tam się widzimy i wy tam też będziecie razem z nami. Sony też będzie i coś mi się wydaje, że spotkamy się z nim na Red Stage. A w piątek po godzinie 21 Sunrise On Air, a to między innymi też szansa na to, żeby zgarnąć bilety na tę imprezę.
1: Melo Radio Toruń. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lato w Half Price.

0: Ci w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
0: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No, jest lipa.
1: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, wszystkie mrożone paluszki rybne kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem.

0: lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem. A co tam w Carrefourze?
1: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów. 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Filipek, Nel i Sir Mich w Melo Radio. Niech się kręci. 17 minut do godziny 14, a my w Melo mamy taki konkurs. Jak on się nazywa?
1: Szybka kasa.
2: Kasa.
0: Ewelina, na co by się wydała? Powiedz mi szczerze, dziewczyno.
3: Wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat. Odizolować od wszystkiego, od roboty, włączyć sobie serial i nie ma mnie.
0: Jeżeli chcecie zgarnąć szybką kasę, wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam możecie się zgłosić. Jak ten konkurs się nazywa jeszcze raz?
1: Szybka kasa!
0: No i super, wszystko jasne. Jesteśmy firmą, która najlepiej sprzedaje swoje produkty.

0: Powiem tylko tyle. Tu należy zachować szczególną ostrożność. Offenbach? Nie, to James Hype, przepraszam. Be mine.
1: James Hype, który zagra na Sunrise Festival, człowieku.
2: A my tam jedziemy razem z wami, na jakiej scenie on zagra. Trzeba to szybko sprawdzić.
0: Na Red Stage'u, jestem bardziej niż pewny. No to będzie
1: grubo,
0: mocno.
1: Grubo.
0: Tak jest. Iga Mikołaj w studiu, siemanko.
1: Yo.
0: Jak się czujecie?
2: Dobrze.
0: Fantastycznie, ekstra. Macie to przygotowane?
2: Aha.
3: A już o 14 zagramy.
1: Zokaria, Andy Dust.
0: Coś mi się przypomniało.
1: No i z czego ta beka, co?
0: Wiesz z czego.
2: I ten numer zagramy wam punktualnie o 14. Jej.
0: To było wczoraj?
2: Aha, wczoraj.
4: Yeah.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Rano

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 tysięcy 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji stopklatka.
4: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
4: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
4: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
4: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Minuta do 14, czas na Newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Adrian Górny.
2: 4 osoby zabite i 29 rannych po rosyjskim ostrzale ukraińskich obwodów charkowskiego i czernichowskiego. W ataku użyto przede wszystkim dronów, ponad 200, ale także rakiet. Lech Wałęsa i Jerzy Buzak z europejskimi orderami zasługi. To nowa nagroda Unii Europejskiej. Uhonorowano nią także 18 innych osób zasłużonych dla europejskiej integracji, demokracji i unijnych wartości, m.in. Wołodymyra Zełenskiego czy Angelę Merkel. Warszawa liderem pod względem liczby kolizji i wypadków na drogach. W ubiegłym roku w stolicy było prawie 23 tysiące takich zdarzeń, ale gdy zestawimy liczbę zdarzeń z liczbą mieszkańców, liderem jest kto inny.
3: Najwyższy wskaźnik zdarzeń mają Katowice, 214 na 10 tysięcy mieszkańców.
2: Mówi Grzegorz Demczyszak z rankomat.pl. Najwięcej ciężko rannych ofiar wypadków było w Łodzi, 6,5 osoby na 10 tysięcy mieszkańców.

0: jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, jest wtorek, Mikołaju. Ja tobie przygotowałam dzisiaj
2: kanapkę.
1: Instrukcję, jak obchodzić się z kobietami.
2: A możesz dorzucić do tego kanapkę?
1: A z czym?
2: No tak, nie wiem, tak z szynką i ze serem, nie? I z
1: nie
2: pomidorem
1: mam.
2: Może jakimś.
1: A mogę dać ci po prostu nic?
2: No dobra.
1: Może być?
2: Lepszy. Chociaż lepszy ryc niż nic.
1: No to mogę dać siebie, mój uśmiech, o!
2: Może być.
1: Drogie rzeczy, Iga Mikołaj, siemanko!

0: Stars Molo Radio. Mikołaj, jak robi alpaka?
1: Nie wiem, szczerze, nie mam pojęcia. Chyba jakieś takie...
0: To bardziej osioł.
1: Co ty, osioł robi? Co ty, osła nigdy nie widziałaś? Nie odpowiadaj na to pytanie, nie odpowiadaj.
0: Ale my o alpakach chcemy porozmawiać, ponieważ mamy nową mieszkankę warszawskiego zoo.
1: Jest nowa alpaka, która została nazwana Suzy. Tak zdecydowali mieszkańcy, którzy głosowali. 25 tysięcy głosów na imię Suzy właśnie.
0: A czemu nie Zuzia?
1: Nie wiem. Ja bym nazwał tę alpakę też jakoś inaczej.
0: Na przykład?
1: Alpaka Tupaka. Mm. O, dobra,
0: nie? Taki rym.
1: No.
0: Wow, myślałeś, żeby zostać poetą?
1: Kupujcie moje wiersze. Proszę.
0: Amen. Hello.

0: Lecę, bo chcę we Freakfajcie. Czy ty, Mikołaj, kiedykolwiek zastanawiałeś się nad tym, czy jestem skomplikowana?
1: Nie zastanawiałem się, dobrze wiem, że jesteś.
0: No właśnie, a znasz taką aktorkę Anna Maria Siekludzka, zagrała w 365 dni.
1: Kojarzę film, kojarzę zamysł tego filmu. No.
0: Rozumiem, że nie widziałeś, ale jesteś to znajoma.
1: Nie oglądałem, ale wiem, o co chodzi. Tam facet ją porywa i ona się w nim zakochuje, bo tak działa świat najwyraźniej.
0: Nie, ale tak, fabuła tak właśnie brzmi i ta aktorka ostatnio udzieliła wywiadu i przekazała taką instrukcję mężczyznom, jak powinno się obchodzić z kobietami. Czy jesteś gotowy?
1: No, słucham.
2: Każda kobieta na przykład w miesiącu jest nas cztery, no bo w zależności od tygodnia cyklu, my w każdym tygodniu jesteśmy inne.
0: Czyli jedna kobieta to tak naprawdę cztery kobiety, rozumiesz?
1: To dlatego tyle gadacie. Za cztery.

0: jak my uwielbiamy ten kawałek Magnetic Bausa, tak się podkręca tempo u nas w Meloradiu, a jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o sztuce.
1: No, takiej sztuce nowoczesnej.
0: O. Dwóch sztukach.
1: A to dobre jest.
0: A dziękuję, dziękuję. No to zostańcie koniecznie z nami.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
4: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
5: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11, emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online.

0: pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
1: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
2: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
1: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
2: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
6: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
5: I to gdzie?
6: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie? To tu.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Ej, ale co się działo?
9: Cały czas tłukło.
10: Ale gdzie tłukło?
9: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
8: Ale jak to brzmiało? No i?
9: Ani spać, ani się położyć.
11: No jak co? Wstawać!
12: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
8: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
13: Waldek,
14: Marcin
15: i Daria.
16: I to nie było tylko pum, pum, pum.
7: Autopromocja. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Natalia Nykiel. Bądź duży. Drodzy panowie, proszę dać głośniej. Może macie czas 20 maja, bo mam ciekawy casting.
1: Ten na Playboya takiego, tak?
0: Dokładnie. Doda i Fagata szukają mężczyzny atrakcyjnego, zadbanego, pewnego siebie. Powinien wyglądać jak osoba przyzwyczajona do luksusu i powodzenia u kobiet. Uwaga, tak naprawdę to szukają atrakcyjnego faceta do tortur.
1: Do tortur? Co będą robić? Śpiewać?
0: No teledysk kręcą.
1: Czyli będą śpiewać.
0: No w zasadzie to tak.
1: Najgorzej.

0: A to nowość w Meloradiu, Favor, Fisher, Thousand Eye. Tak podkręcamy tempo, słuchacie Freak Fightu. A w newsach przeniesiemy się do Wrocławia.
1: O, moje miasto rodzinne.
0: Na autostradę A4.
1: O, nie lubię jej strasznie.
0: A, to może polubisz, jest taka szansa. Ale musisz posłuchać newsów.
1: No nie wiem, może jak nawierzchnię zrobią nową.
0: No właśnie.
2: A już o 15:00 zagramy
1: I Run, Haven i Caitlin Aragon. Czyli będzie nawierzchnia?
0: Tego nie powiedziałam.
1: A dobra, bo to wiesz, jeszcze akwarelista te autostrady budował i to
0: będzie
1: widać.
0: Będzie sztuka.
1: To brzmi niebezpiecznie.
2: Autopromocja. Sunrise.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Masz ale.

0: Lotta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: Wolałby pan jednak inne okulary?
6: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
5: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
11: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
15: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
16: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
17: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
16: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
17: Super! Kiedy płyniemy?
18: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Castorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
21: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: O reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
2: Adrian Górny on the mic.
3: Premier Węgier już w Polsce. Peter Madziar przyleciał do Krakowa, gdzie ma zwiedzić katedrę wawelską i spotkać się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. To część wizyty o charakterze prywatnym. Oficjalne spotkania będą w Warszawie, a premier odwiedzi jeszcze Gdańsk. Jest ostateczna decyzja o centralnym porcie komunikacyjnym w Baranowie. Minister finansów i gospodarki negatywnie rozpatrzył odwołania od decyzji lokalizacyjnej. Prace związane z budową fundamentów pod terminal pasażerski mają rozpocząć się we wrześniu. W Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę o autostradzie A4. Tytuł brzmi: na środkowym pasie latem trawa była wysoka, mówi kuratorka Agata Ciastoń.
4: Rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali.
3: Dowody w postaci zdjęć są na wystawie. Ekspozycja będzie dostępna do września.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Teraz na środkowym pasie są wyboje albo dziury czasami nawet.
2: To też sztuka, jakby nie patrzeć.
1: No.
2: A kto lubi Czarka Pazurę?
5: Ja.
2: Ja też, o nim pogadamy.

0: Armin van Buuren, Come Around Again. Między mną a Mikołajem jest spora różnica wieku, więc znalazłam informację dostosowaną do twojego poziomu.
1: Dziękuję.
0: Proszę. Cezary Pazura to jest mega znany aktor.
1: Cezary Pazura to jest mój poziom? Nie, no dzięki, Iga.
0: Ależ proszę cię bardzo. Ja wprawdzie nie widziałam takiego filmu jak Dzień Świra. Ale
1: dobra, no.
0: Mam informację od Czarka, specjalnie dla ciebie.
2: Odrzuciłem główną rolę w filmie Dzień Świra. Już wstaliście? Już? Tak? Dochodzicie do siebie? Tak, odrzuciłem.
1: To dobrze, bo sobie chyba nikogo innego nie wyobrażam w tym filmie jak Marka Konrada. Chociaż przecież Cezary Pazura też zagrał Adasia Miałczyńskiego w filmie Nic Śmiesznego. Też pewnie nie widziałaś.
0: Nie.

0: David Guetta, Becky Hill, Crazy What Love Can Do w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. A teraz porozmawiamy o bardzo dziwnym zdarzeniu.
1: Tak, strażak, ochotnik wzniecił pożar lasu na pograniczu Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, a potem brał udział w akcji gaśniczej i został oczywiście złapany. Przyznał się do stawianych mu zarzutów i stwierdził, że podpalał las z głupoty.
0: Świetne wyjaśnienie. Z głupoty po prostu niszczył przyrodę i był fatalny.
1: Przynajmniej uczciwie, ale no czasami się robi w życiu takie różne rzeczy.
0: Ale nie aż takie.
1: No nie, no ja na przykład z głupoty poszedłem na studia dziennikarskie. To był duży błąd.
0: Okej, a wy co zrobiliście w życiu z głupoty? Dajcie nam znać. Głosówki i tekstówki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ale poczekaj, studia ci się przydały, jesteś tutaj.
1: Ale ich nie skończyłem, więc właściwie to mi się nie przydały.
0: A wy? Co głupiego zrobiliście? Dajcie nam znać. WhatsApp Meloradio. Przyjmiemy głosówki najchętniej, ale wiadomości tekstowe również. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Tymczasem w salonie Filman.
5: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
6: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
4: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność,
9: a także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy
9: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Z wygraną w Euro Jackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: O reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: Nad wodę w Meloradiu. Sprawdzamy, co w życiu zrobiliście z głupoty. Dziękujemy za wszystkie głosówki. I przyszła taka właśnie głosówka od Andrzeja.
1: Z głupoty to ja zostałem pracownikiem fizycznym, bo nie chciałem się uczyć. O.
2: Ja powiem, Andrzej, że akurat ja to ciebie szanuję, bo pracownicy fizyczni pchają ten świat do przodu. Pewnie. A wszystkich innych i tak zastąpi sztuczna inteligencja, więc po co się starać?
0: Mikołaj, podwyżkę przecież chcieliśmy, nie pamiętasz?
2: No ale nas chyba nie zastąpi, nie? Prawda? Prawda? Prawda?
0: Don't want your love, Illenium, Ellie Goulding. Two ships in the night.

0: Za każdym razem jak grę Bad Angel, to czuję się, jakbyśmy byli w jakiejś grze.
1: W takim cyberpunku, no. Mhm. Jest ten klimat.
0: A wiesz, że w newsach porozmawiamy o nowej aplikacji?
1: O, do czego?
0: Musisz posłuchać newsów Melo Radia, żeby się dowiedzieć.
1: No dobra, no to w takim razie zostaje.
0: Będzie tam natura.
1: Okej. Okay. A już o 16 zagramy Bad, WW i Kashmir.
0: I tak wam zagramy punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Wiosna rusza, a razem z nią rowerowa przygoda. 23 maja parking przed Kometą zamieni się w tor wyścigowy dla najmłodszych. Zawody rowerkowe dla dzieci od 3 do 10 lat. Start od 11. Emocje gwarantowane. Medale, dyplomy i przede wszystkim zabawa na dwóch kółkach. Zapisz dziecko online i pamiętaj, kask obowiązkowy. Dla rodziców niespodzianka. Za zakupy od 100 zł praktyczne zestawy na rowerowe wyprawy. Centrum Handlowe Kometa. Wskakuj na rower i baw się razem z nami. Szczegóły zapisów i akcji promocyjnej na cechakometa.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert
4: taniej masz. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
5: Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Sprawdź to sam, czekaj out, kusi ceną każdy dział.
11: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Toruniu.
1: Kamil Bekier. Zapraszam. Toruń ponownie stanie się stolicą kina. Od 27 czerwca do 3 lipca odbędzie się 24. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Bella Toffee Fest. Tegorocznym motywem przewodnim będzie kultowy film 12 małp. Festiwal pokaże także film La Jetée, który zainspirował powstanie słynnej produkcji. Pozostajemy przy kinie, bo Toruń znów gra główną rolę. Do 23 maja na terenie zespołu staromiejskiego kręcony będzie film Całopalenie w reżyserii Krzysztofa Zanussiego. Twórcy zapowiadają, że na ekranie zobaczymy nie tylko zabytki, ale też codzienne życie miasta. Na koniec propozycja dla fanów jazdy na rolkach. Night Skating wraca 23 maja do Torunia i jak co roku połączy sport, muzykę oraz nocną atmosferę miasta. Organizatorzy zapewniają spokojne tempo, zabezpieczoną trasę i dobrą zabawę. Kask mile widziany, uśmiech również.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na News Melo Radio.
3: Przed mikrofonem Adrian Górny.
4: Dwoje Polaków, którzy byli na łodziach z pomocą humanitarną dla strefy Gazy, są już w drodze do izraelskiego portu. Wczoraj niedaleko Cypru izraelskie wojsko przechwyciło te łodzie. Polska służba konsularna jest w gotowości do udzielenia pomocy naszym aktywistom. Pilne posiedzenie Światowej Organizacji Zdrowia w sprawie eboli. W Demokratycznej Republice Konga zmarło już ponad 130 osób, a ponad 500 ma objawy. WHO określa to jako stan zagrożenia zdrowia publicznego na skalę międzynarodową. To drugi najwyższy stopień alertu. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu przygotowała aplikację Lasy Kujaw i Pomorza, mówi Honorata Galczewska.
5: Możemy nie tylko zobaczyć, co ciekawego jest w lasach, ale zobaczyć, jakim szlakiem, jeżeli preferujemy turystykę rowerową, tam dojechać.
4: Przez aplikację można też zgłosić pożar, podrzucanie śmieci lub ciekawe miejsca.
2: Szybko, z czym ci się kojarzy Wiking?
3: Wiking kojarzy mi się z metalem, no, metalem.
2: Z metalem? No. Ciężkim czy...
3: No ciężkim metalem.
2: Ciężkim metalem. Porozmawiamy o Wikingach? Tak jakby.

0: Wiktoria Kida, Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, dobrze powiedziane. A teraz Wiking.
1: Wiking. Erling Haaland to jest taki piłkarz, gra w Manchesterze City, tak? I pochodzi z Norwegii, jest też reprezentantem tego kraju. No jak się spojrzy na Erlinga Haalanda, na jego twarz, jak on biegnie do tej piłki, no to się można przestraszyć, bo ma taki wyraz takiego wikinga właśnie, jak on
0: biegnie. To dobrze, że będzie animacja właśnie o nim jako o wikingu.
1: Tak, animacja Vikings, to ma być norweska pełnometrażowa produkcja i tam Haaland zagra wikinga o imieniu Haaland.
0: Jak kreatywnie. A my za chwilę pobawimy się w Czy coś ci dzwoni? Fajny dźwięk przygotowaliśmy.
1: Bardzo nostalgiczny.
0: Mi nieznany.
1: No tak.

0: to Ray Dalton w Molo Radio. Czy coś ci dzwoni? My co wtorki gramy wam starcze dźwięki, wy zgadujecie, co to takiego. Do wygrania, panie redaktorze?
1: Do wygrania Melo Mystery Box pełen tajemniczych gadżetów.
0: Ależ to kusi, naprawdę. My gramy dźwięk, wy zgadujecie przez WhatsApp Melo Radio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Zasady są chyba proste. Dźwięk
1: zasady
0: niekoniecznie.
1: Znamy. Nie jesteśmy na wczasach. Proszę zapuszczać.
0: Usłyszałam to po raz pierwszy w życiu.
1: No co ty, Iga, ale wy, słuchacze, na pewno wiecie, co to jest.
0: A mogę jeszcze raz puścić, bo to trudne?
1: Dawaj.
0: Dobra. Ja naprawdę pierwszy raz teraz to słyszę.
1: Musimy zadbać o twoje jakieś wykształcenie filmowe, bo... Ani tego, ani Dnia Świra, ani nic śmiesznego, ani Killera,
0: lajków,
1: ani Chłopaki nie płaczą, ani Poranek Kojota.
0: Oglądam wszystkie filmy. Czy coś ci dzwoni? A jeżeli wiecie, co to za dźwięk, to wbijajcie na WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Z czego ten dźwięk pochodzi?

0: A nadal Talk to You, podkręcamy tempo w Melo Radio, trwa zabawa, czy coś ci dzwoni, my wam gramy stare dźwięki, a wy zgadujecie, z czego one są. I dzisiaj było ciężko, przynajmniej dla mnie.
1: Przypomnijmy może w takim razie, o co się rozchodzi.
0: A jakie są negatywne odpowiedzi?
1: No, pojawiły się takie, że to Złotopolscy, Plebania, Klan i to też są takie polskie, kultowe seriale, ale nie o to chodzi.
0: Na szczęście jest Natalia. Dajesz.
2: Jest to oczywiście Rodzina Zastępcza.
0: Brawo!
1: Moja reakcja to Jędrula Face.
0: Kto?
1: Musimy nadgonić to wszystko.
0: Na 1000 lajków.
3: Czy coś ci dzwoni? Radio Toruń. Autopromocja. Dobre Melo. Każdy piątek.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Skoczysz do Carrefoura?
10: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: To co, Marian? Rowery?
15: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
14: A raty jakie mają?
15: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
15: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: Co masz?
18: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
17: Chips Lays? Dzięki.
18: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
17: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
18: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
19: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
20: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
20: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał. Po reklamie.
1: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: BFF, Bambi & Klosia. Na pewno każdy ma ten sam problem, jak jedzie na wakacje i leci samolotem. Jak tu się zmieścić? Jak się spakować w ten mały plecaczek?
1: Ja nie mam takiego problemu.
0: Okej. Ale większość ludzi ma taki kłopot i zawsze te limity bagażu są przerażające.
1: No tak, a teraz będzie jeszcze gorzej.
0: Tak, ponieważ jedna z linii lotniczych podkręca takie kontrole bagażu i będzie rozdawać swoim pracownikom premię za każdego przyłapanego pasażera.
1: Wow, premię za bycie konfidentem bagażowym. Super, super. A u nas taka premia bez donoszenia na nikogo. Szybka kasa od Meloradia. Wystarczy wejść na meloradio.pl i tyle.

0: Does it feel w Meloradio?
1: Feels good.
0: Feels good?
1: No, feels good w Meloradio.
0: No oczywiście, że tak, bo Meloradio podkręca tempo. I wiesz, co jeszcze robimy? Zabieramy ludzi na Sunrise Festival.
1: To już w ogóle jest jakiś kosmos, nie? Że tak dwa w jednym.
0: Wow. Wow.
1: Wow, wow, wow.
0: Wow.
1: Wow. A zaraz newsy. Wow.
2: A już o 17:00 zagramy.
1: Dive into the ocean, Alok Ziba, Portugal the Man. Niech to będzie zwiastun słońca, bo już mam dosyć tych chmur.
0: To wyjrzyj za okno.
1: Świeci, o!
2: Autopromocja. Wieczorami. Idę w Melo. I zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18:00. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: To promocja. Reklama.
1: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
3: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
3: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Zwiększamy moc promocji. Na zakupach w Twoim markecie nie zabraknie emocji. Lody Vibes Coral 1 litr. Teraz tylko 12 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Na zbliżający się dzień mamy Raffaello 150 gramów. Jedynie 15 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Olej kujawski 1 litr. 5 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie trzech. Twój market. Zawsze po drodze.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
10: Tymczasem w salonie Filman.
11: Wolałby pan jednak inne okulary?
12: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
11: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
10: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
14: Marian, a więcej się nie da?
15: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
21: Wszystko, czego dziś chcę.
22: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
23: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Wbijaj.

0: głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Toruniu. Kamil Bakier. Zapraszam. Toruńska Starówka zamieni się w planszę do gry. Już 20 czerwca odbędzie się miejska gra terenowa organizowana z PTTK. Start w dworze Artusa, a zgłoszenia można wysyłać do 17 czerwca mailowo. Na uczestników czekają mapy, zagadki i odkrywanie miasta z zupełnie innej strony. Jeśli zastanawiacie się, jak spędzić resztę maja w Toruniu, propozycje ma od nowa. Choć niedawno zakończył się majowy boom poetycki, kultowe miejsce nadal tętni kulturą i sztuką. W Galerii Dworzec Zachodni można oglądać nową wystawę Doroty Grynczal, a przed mieszkańcami jeszcze TEDx Toruń, stand-up Michała Kutka i powrót spektaklu Jesus Christ Superstar. Poznaliśmy również dużego headlinera festiwalu Nada. W Toruniu wystąpi Igo, wokalista, którego koncerty słyną z ogromnej energii i mocnego kontaktu z publicznością. Na scenie pojawi się 5 września.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
3: Adrian Górny on the mic.
4: 3 miesiące aresztu dla 4 mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-latka nad jeziorem Arklickim w powiecie kętrzyńskim. Chłopak zmarł po pobiciu, do tragedii doszło w sobotę. Jednemu z aresztowanych prokuratura zarzuca spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, pozostałym 3 pomocnictwo w tym przestępstwie. Przedstawiciele polskiego rządu i wojska rozmawiają z Amerykanami o obecności ich wojsk w naszym kraju, po tym jak Pentagon wstrzymał rotację brygady pancernej.
5: Wiceministrowie obrony narodowej odbywają spotkania z swoimi odpowiednikami, urzędnikami Pentagonu, także wizyta w Białym Domu.
4: Mówi premier Donald Tusk. Z kolei w Brukseli szef naszego sztabu generalnego spotka się z dowódcą sił NATO w Europie. Polka rodzi pierwsze dziecko średnio w wieku ponad 31 lat, wynika z najnowszych danych GUS-u. Średnia wzrosła o 5 lat przez ostatnie ćwierć wieku.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Słuchacie Freak Fightu, mamy godzinę 17 i zbliżymy się do siebie bardzo mocno.
2: O, ale są błędy, których nie należy popełniać w takich sytuacjach.
3: Dive into the ocean, Alok, tak zaczynamy.

0: Wie, że chcesz się zbliżyć.
1: No.
0: Do kogoś.
1: No.
0: I nie wiesz, co dalej. Znaczy,
1: co?
0: Wiesz, ale nie wiesz raczej, bo są trzy rzeczy, których nie wolno robić.
1: Świetne wprowadzenie. No. Jakie są trzy rzeczy, których nie można robić w łóżku?
0: Nigdy nie można zawstydzać partnera, czyli nie możesz go w żaden sposób
1: urazić. No,
0: ma to sens.
1: Tak.
0: Nie możesz używać intymności jako testu dla tej swojej partnerki. I najważniejsze, Mikołaj, skup się, no nie możesz tego nigdy zrobić pod żadnym pozorem. Nie możesz udawać orgazmu, zapamiętaj. No,
1: dobra, zapamiętam, dzięki.
0: Przyrzekasz, że nigdy tego nie zrobisz?
1: Dobrze, nigdy nie będę udawał.
0: To dobrze. Win, gips, meloradu.
1: To poszło w dziwnym kierunku.

0: powinno speak americano. 1, 2, 3. Wychodzi na to, że ty nadużywasz sztucznej inteligencji, bo co trzeci z nas to robi.
1: No, nie. Myślę, że inaczej powinniśmy policzyć.
0: Słucham cię.
1: Ja akurat używam bardzo rzadko. I to zazwyczaj do jakiegoś troubleshootowania rzeczy, które mi się psują na komputerze.
0: Okej, a podobno Polacy nadużywają i generalnie AI zastępuje nam terapię. Ja tylko czasami się go pytam, co uważa o tym, że mój współprowadzący jest dla mnie niemiły albo...
1: No i
0: o
1: co
0: tym,
1: uważa?
0: Że...
1: A odpiąć go zaraz od prądu?
0: Po prostu nie słuchasz moich potrzeb.
1: Głupi ten komputer, powiem ci.
0: Nie no, ale naprawdę nie używasz sztucznej inteligencji do rozwiązywania problemów cudzych albo własnych?
1: Nie.
0: Zszokowałeś
1: mnie. No jednak, wiesz, myślę, że i tak jesteśmy tak na, po prostu nabodźcowani tymi cyfrowymi wszystkimi rzeczami, że no człowiek musi o czymś myślić, nie? Bo zaniknie mu mózg.
0: Dobra, ja sprawdzę za pomocą sztucznej inteligencji, czy na pewno jesteśmy przebodźcowani, bo ja ci nie wierzę.

0: mi przesłania.
1: I teraz rozumiesz, dlaczego ja się często stresuję, jak ty do mnie piszesz?
0: Ja nie używam.
1: No właśnie.
0: No właśnie.
1: No właśnie.
0: No właśnie.
1: O tym porozmawiamy.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: cenach.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: OMG, to już teraz! Premierowy tydzień z nowym MG S9 Plug-in Hybrid w salonach MG Plichta.
7: Nowy MG S9 to świetnie wyposażony, oszczędny, 7-osobowy SUV z komfortem klasy premium, z panoramicznym dachem, wentylowanymi fotelami z masażem oraz dedykowanym systemem nagłośnienia.
6: Nowy MG S9 to też promocyjne finansowanie dla firm i osób indywidualnych.
7: Sprawdź go teraz w salonach i podczas jazdy testowej. Toruń, szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
8: Po reklamie.

Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: Anima z Martin Garrix i Mikołaj grający na zębach.
1: Dzięki.
0: Bierna agresja z uśmiechem, stosujesz to non-stop.
1: Ta? Wątpię, bo ja w ogóle emotikon nie wysyłam.
0: No to może cię z kimś pomyliłam.
1: No właśnie, bo zostało przeprowadzone badanie a propos emotikon, jak są one odbierane przede wszystkim w pracy. No i się okazuje, że te pozytywne są raczej odbierane okej, ale tylko przy pozytywnych wiadomościach. Jak napiszesz komuś, ale zrobiłeś słabe wejście, uśmieszek, to wtedy wychodzisz na pasywno-agresywną. Najlepiej wysłać XD po prostu.
0: Aha, ale XD zrobiłeś wejście.
1: Na zawsze.
0: XD.
1: No.
0: XD.
1: No XD.
0: Fajnie wyglądasz XD.
1: No. To też ma takie pejoratywne, ale...
0: No dosyć.

0: No przegrałeś.
1: No wyciągają na mnie kwity po prostu jak z szafy Lesiaka. Nie przegrałem. To nie było emoji, co wysłałem 5 lat temu.
2: Uwaga, ja wytłumaczę, bo Mikołaj powiedział, że nie używa emotek i ja przeskrolowałem nasze wiadomości na 6 lat do tyłu.
0: Wow.
2: I uwaga, 25 grudnia wysłał mi emotkę w 2020 roku. Muszę wstać o 9. Dwukropek, podłoga, dwukropek. I to jest emotka.
1: Kropka, podłoga, kropka.
0: To była radość czy smutek? No, czy nie była... wiesz?
2: No jak wstawało o 9, to myślisz, że radość?
3: A już o 18 zagramy.
2: Śpiewał wtedy pewnie Loco, Loco.
1: Loco, Loco, to jest ta rozmowa. W przeciągu 6 lat wysłałem jedną emotkę.
2: Ale
1: i to nie było emoji. I to nie było emoji.
2: Przegrałeś. Iga Buzi.
0: No, Buzi, mła, mła.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
3: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
7: Jak tak, to Allegro.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie, a warto?
8: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: W Modivo e-obuwie, etc., Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
0: O reklamie.
12: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Get ready with me.
3: Czas na wspólne szykowanie się na lato. Chciałabym powiedzieć, że to też jest na lata, no ale przy regularnym stosowaniu w sumie tak będzie. Mam dla Was beauty lifehack z serii To serio działa. Dzisiaj zadbamy sobie o nasze stopy. Robimy, wiecie, takie szybkie spa, bo jest już ciepło, no to taki idealny czas na balerinki, klapki, sandałki i tak dalej. Do tego nie potrzebujecie wielu składników, będzie dobrze i będzie tanio. Yeah! Przygotujcie sobie cukier, olej rzepakowy i jakieś skarpety. Najpierw musimy zrobić peeling, czyli mieszamy olej z cukrem. Proporcje to tak mniej więcej jedna łyżka oleju i jedna łyżka cukru. Jak to już mamy, no to przechodzimy do masażu. I ten peeling złuszczy nam martwy naskórek. Dzięki temu skóra będzie gładka jak... No dobra, lepiej nie mówię. I po zmyciu tego peelingu nakładamy na stopy grubą warstwę oleju i na to zakładamy skarpetki. Wiadomo, aby nie pobrudzić niczego. Można to zrobić na noc albo w dzień przed jakimś wydarzeniem. Efekt będzie genialny. Sprawdźcie, a sami się przekonacie.
12: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.
13: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Adrian Górny.
14: Nawet kilkanaście tysięcy związkowców może jutro protestować w Warszawie przeciwko polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Manifestacja rozpocznie się o 12 na Placu Zamkowym. Przejdzie przed Kancelarię Premiera, Pałac Prezydencki i Sejm. Polak rekordzistą świata w 20-krotnym Ironmanie. Jurand Czabański przepłynął 76 km, przebiegł 3600 km i przejechał na rowerze 844 km ponad 17 dni. Pobił poprzedni rekord z 98 roku o ponad 24 godziny. Coraz więcej szczurów pojawia się w Gliwicach, nawet w samym centrum. Dlatego miasto ogłosiło pierwszą w historii akcję deratyzacji i przypomina mieszkańcom.
15: Pozostawianie resztek żywności czy wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
14: Mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu. Urzędnicy przypominają też o obowiązku deratyzacji dla właścicieli i zarządców prywatnych posesji.

0: idę w melo.
1: A ja teraz przypominam o zupełnie innym obowiązku pójścia wieczorem w melo, no bo bez tego dzień się nie zalicza do udanych. Pychu z tej strony, siemano, ja wam pogram tak tego wieczora, żebyście zapomnieli o wszystkim złym, co się wydarzyło w ten wtorek. Half Arbin, Irene Miller, Body Talk, to na pewno będzie za kilka chwil. Yours and the RC King też się na pewno pojawi, a zaczynamy od Loco Loco, to Gordo i Rainier z Unewald. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio, idę w melo.

0: Mam z tym numerem tak, że mógłby lecieć 24/7, a on by mi się w ogóle nie znudził. Heaven is a place on earth. W&W za nami w Melo. Szybka kasa od Melo Radia. A przed nami, a konkretniej przed Tomaszem, szansa na to, żeby zgarnąć 200. Czekamy 5 sygnałów na to, aż odbierze telefon. Tomek zgłosił się na meloradio.pl. No i teraz pytanie, na co chce wydać ten hajs? Siemano, tu pychu, Melo Radio.
1: Cześć.
0: No cześć, Tomek masz na imię.
1: Tak.
0: No to Tomek, powiedz mi, na co byś wydał 200, gdybyś miał je dostać się w tym momencie od Melo Radia?
1: Jakbym miał wydać 200, to wydałbym je na paliwo, bo mam pierścionek zaręczynowy, który od 2 tygodni czeka u mnie w szafce i jako student wiem, każdy grosz się liczy, zbieram na szczytny cel, chcę się oświadczyć.
0: A gdzie chcesz się oświadczyć, że na to paliwo zbierasz?
1: Planuję na Maderze, wynajmiemy sobie samochód i będziemy jeździć.
0: O, jak słodko, ale czekaj, Madera nie jest wyspą? Jak ty chcesz się tam samochodem dostać?
1: na Maderze sobie samochód chciałbym, aby te 200 nam paliwo opłaciły.
0: Stary, no to ja nie mogę zrobić inaczej, no mam nadzieję, że się nie wysprzęglisz w swojej wybrance do tego momentu. A ja ci opłacę ten przejazd na Maderze. 200 w tym momencie, Tomek, lecą do ciebie.
1: Dobrze, dzięki wielkie, Jezu. Coś pięknego.
0: Mam nadzieję, że twoja dziewczyna zareaguje na tej Maderze tak samo.
2: Szybka kasa od Melo Radia.
0: A ja też mówię tak, na nowość, którą gramy już teraz na antenie Melo Radia. Tame Impala, Jenny i numery Dracula. On zgarnął serca wszystkich, którzy mają TikToka w ostatnich miesiącach. No mam nadzieję, że zgarnie też serca wasze. Gramy go w Melo Radiu już teraz.

nowość o tym Marshmello, to Where We Go w Melo Radio. A Marshmello ma dzisiaj urodziny, no 100 lat życzymy, no a pamiętajcie, że jest to jeden z DJ-ów, którego setów co jakiś czas możecie posłuchać w ramach Dobrego Melo. W piątki po 22 i w soboty od godziny 20 rozkręcamy najlepsze, jedyne, prawdziwe Melo w Polsce. No a póki co mamy 27 minut po 18 we wtorek, Pychu z tej strony, siemano, no i jeszcze w tej godzinie powiem wam, czy jesteście osobami pewnymi siebie.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologię przyszłości.

0: Ułatwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
11: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
10: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
11: Super! Kiedy płyniemy?
12: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
13: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
14: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
15: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
16: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
17: Po reklamie. Tak gra Melon.

Armin van Buuren w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 18 minut do 19 nam zostało. Jeśli tak rozpoczynacie rozmowę, to jesteście pewni siebie. Mam przed oczami artykuł, w którym czytam, że osoby pewne siebie wcale nie rozpoczynają rozmowy od cześć, hej, takich prostych słów, tylko na samym starcie od razu zadają pytania otwarte. No takie na przykład, co tam dobrego u ciebie słychać, co ci się dziś udało i tak dalej, i tak dalej. No i ja już wiem, gdzie my popełniamy błąd. Na przykład rozmowy z naszymi szefami nie zaczynajmy od hej, tylko, a kiedy ostatnio dałeś mi premię? Może zadziała. A teraz nowość na naszej playliście. Old Jimmy, Aleksandra Stan. In My Head, Baby, I'm Sorry.

0: Hofstadt. Tak gramy jeszcze przed 19:00. Wy słuchacie Melo Radia. Po 19:00 będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival, ale też masę dobrej muzyki.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Sobel i Francis. Całe lato. Ten numer pojawi się punktualnie o 19:00 na antenie Melo Radia. Zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Masz to Brico.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marché, nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Idę w melo. 19 już powoli się zbliża, ale my na nią nie czekamy, tylko od razu gramy, tak, żeby być przed wszystkimi. Tak właśnie działa Melo Radio. Milki David Guetta, Just the Way You Are, to na pewno wam zagram za kilka chwil. Będzie Vina i Vomero z numerem Rise Up, a zaczyna Sobel i jego już kultowe całe lata. To mam dla was na sam początek. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

prywatnie to jeden z moich ulubionych numerów ostatnich dni. Just the way you are, Milky, David Guetta w Melo. Tak podkręcamy dla was tempo, a ja za chwilę będę miał dla was wlotki na Sunrise Festival.

0: Remedy, Manuel, Another Day in Paradise. Tak podkręcamy dla was tempo w Meloradio. 17 po 19 na zgarach, a już w lipcu i w sierpniu
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 3 dni napakowane naprawdę wielkimi nazwiskami muzy elektronicznej. Końcówka lipca, no i początek sierpnia. Nad morzem, w Kołobrzegu. To będzie coś, czego na pewno nie zapomnicie przez te długie lata. Kto już był, ten wie, że dokładnie tak to działa. Sunrise Festival. To impreza, na którą oczywiście mamy dla was wejściówki. Trzymam w rękach właśnie w tym momencie podwójną wlotkę na pierwszy dzień tego festiwalu. No wtedy, 31 dnia lipca, wystąpią m.in. Sigala, Scooter, Rehab. No naprawdę masa artystów, których naprawdę nie możecie pominąć. No i musicie ich usłyszeć i zobaczyć na żywo, a żeby takie zaproszenia zgarnąć, to wchodźcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki, krzycząc: najbardziej chcę iść na... No i właśnie, na kogo? Na Sigalę, na Scootera. Kogokolwiek tylko sobie wybierzecie, dawajcie mi o tym znać, krzycząc głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Nagrodzę najbardziej kreatywny okrzyk, więc dajcie się ponieść waszej fantazji. Wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Dive into me w Melo Radio. 25 minut po 19.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i ja wiem, że jest cała masa chętnych na to, żeby wybrać się do Kołobrzegu już w te wakacje na Sunrise Festival. Mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy, na piątek, piąteczek, piątunia. No i mogliście ją zgarnąć, warunek był jeden. Wystarczyło, że nagracie mi głosówkę na WhatsAppie Melo Radia, krzycząc: najbardziej chcę iść na... I tutaj wasza odpowiedź. No i odpowiedzi była naprawdę cała masa. Mega trudno było wybrać tę najlepszą, ale Tomek to skradł moje serduszko.
2: Najbardziej to ja chcę iść na skuter! Skuter!
0: No mistrz!
2: Skuter!
0: No to Tomek, możesz to już wykrzyczeć wszemi wobec. Idziesz na pierwszy dzień Sunrise Festival i to nie sam, bo podwójna wlotka w tym momencie trafia do ciebie, ale jeżeli wam się dzisiaj nie udało, to spokojnie. Kolejna szansa na to już jutro, a najwięcej szans będzie w piątek po godzinie 21. Wtedy program Sunrise on Air. Jeszcze więcej Sunrise Festival w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
0: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
4: Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Po reklamie.

zapachniało wakacjami. Bob Sinclair. Word, hold on. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minuty do 20. Tego nienawidzą w nas stewardesi i stewardzi. Mam przed oczami ranking zachowań, których no nie za bardzo lubią osoby obsługujące nas w samolotach. No i okazuje się, no że jeszcze są w stanie przeżyć to, jak zamieniamy się miejscami na pokładzie. Jak dzieci płaczą, jak otwieramy luki bagażowe. Ale najgorsze, co można zrobić według nich, to zdjąć buty. No faktycznie, trochę niemiła sprawa. No i coś mi się wydaje, że jak tak zrobicie w samolocie, no to nawet nie tylko obsługa się wkurzy. Wśród innych pasażerów to raczej kompanów do urlopu też nie znajdziecie. Timmy Trumpet i All My Life. Ten gość też w samolotach bardzo dużo czasu spędza. Mam nadzieję, że butów nie zdejmuje.

0: Calvin Harris i Clementine Douglas, to Blessings w Melo. Tak, gramy jeszcze przed godziną 20, a po niej no, pobawimy się w nową zabawę na antenie Melo Radia. Zobaczymy, czy wam się spodoba. O czym myśli Pychu, tak się ta zabawa nazywa. I po 20 przetestujemy, czy zgadniecie, o czym myślę.
1: A już o 20 zagramy
0: Jazzy Can't Deny It. No i myślę, że będzie też dużo fantastycznych sztosów po 20. Sprawdźcie, słuchając Melo Radia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, sąsiadce.
2: Słucha? Co oglądać w Stop Klatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
1: To do zobaczenia.
2: Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
7: 20 już powoli dochodzi na wszystkie zegary w całej Polsce, a w tej godzinie pogramy sobie w nową zabawę na antenie Meloradia. O czym myśli Pychu? Będę dzisiaj myślał o jednej rzeczy, dam wam podpowiedzi, a wy będziecie dzwonić i zgadywać o tym, o czym ja myślę. Pierwsze podpowiedzi macie już na storkach na Instagramie Meloradia. Zachęcam, żebyście tam spojrzeli, a za chwilę gramy.
0: Meloradio. Idę w melo.
7: A wcześniej mocno podkręcamy tempo. Florida i T-Pain, Low, za chwilę będzie Meduza, a zaczynamy od Jazzy, Can't Deny It. Tu Pychu, siemano.

0: Rehab i All My Life w Melo Radio. Tak, podkręcamy dla was tempo, 14 minut po 20, a ja mam dla was nową zabawę na antenie Melo Radia. No sprawdzimy, czy wam się spodoba. Robocza nazwa to O czym myśli Pychu. Dziś kategoria to wakacje, no i już teraz możecie dzwonić. 321-321-777, dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, a ja mam dla was trzy podpowiedzi. Myślę o jednym z miast, no i moje podpowiedzi to ciepło, morze i 3 godziny lotu z Polski. Jest to za granicą, jest to dosyć daleko. No i czekamy na to, czy zgadniecie, o jakim mieście mówię. Możecie zadzwonić i zadać jakieś pytanie takie, żeby trochę wam ułatwił. 321-321-777. Dzwonicie właśnie teraz, w tym momencie. Ja czekam na to, aż linie się otworzą, no i aż będziecie zgadywać. Cóż to jest za miasto? Jest to miasto za granicą, jest 3 godziny lotu z Polski, jest tam naprawdę bardzo ciepełko. No i dobra, rzucę wam jeszcze jedną podpowiedź. Albo nie. Albo nie rzucę. Zobaczymy, kto się dodzwonił. Halo, odbieram telefon. Dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: No siemanko. Czy co jest?
1: Czy to jest Barcelona?
0: No dokładnie, no stary, jak masz na imię?
1: Szymon.
0: Szymon, słuchaj, jaka podpowiedź ci najbardziej przypasowała?
1: Powiem szczerze, żadna. To było radio włączyło i tylko te 3 godziny z Polski, tak mi się skojarzymy.
0: No i cudownie, stary, przynajmniej wiesz, gdzie jest fajne miasto, żeby na wakacje lecieć.

Dua Lipa i Houdini w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach. A jeżeli u was jest lipa, jeżeli chodzi o hajs, no to my pomożemy. Szybka kasa od Melo Radia czeka. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dajcie nam znać, na co byście wydali 200. A kto wie, być może jutro właśnie wy je zgarniecie. A teraz zgarniajcie nowość. Even i Runaway. Melo.

Ale sekrety przed nami skrywają. Rigard i Ray w Melo Radio to Secrets. Już za nami 19 minut do 21. Zabrała nie swoją kurtkę od lekarza. Na warszawskim Mokotowie wydarzyło się to, czego bałem się przez całe swoje życie. Jakiś facet zostawił kurtkę w poczekalni. Wszedł do gabinetu, wyszedł, no i kurtki już nie było. No ale spryciarz wpadł na to, jak ją znaleźć. W kurtce oprócz kluczy i dokumentów miał też słuchawki. No i znalazł tę kurtkę po lokalizacji swoich słuchawek. No okazało się, że zabrała ją jedna z innych pacjentek. No i może ona myślała, że to nie wiem, jakiś taki dobry sposób na podryw, żeby mu tę kurtkę zajumać, on potem będzie ją szukał, no i ją w końcu znajdzie. No ale znam lepsze sposoby. Na przykład takie, za które nie grozi 5 lat za kratkami, jak w tym przypadku.

0: Pięknie wygląda, pięknie śpiewa, no czego chcieć więcej? Shawn Mendes i Stitches w remiksie od Seba, tak gramy jeszcze przed 21. Ta już za chwilę wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce.
1: A już o 21 zagramy
0: Justa i Jack Style, Turn the Lights Off. Tym numerem rozpoczniemy 21, a zagram go wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Reklama. Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
1: No, jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
0: Get ready with me.
1: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
0: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
1: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
2: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
3: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
4: Na zegarach już prawie 21, to jest program Idę w Melo, no i ja między wejściami chciałem sobie zadzwonić do Igi Dudziuk, żeby zapytać ją, co tam, no i Iga nie odebrała, teraz oddzwoniła, siemano.
5: Hejka, spałam.
4: Co ty robiłaś?
5: Spałam.
4: Ale jak to spałaś? Jest 21. A uważasz, że to była naprawdę najlepsza pora na drzemkę?
5: No tak nie za bardzo.
4: Aha, no to dziękujemy. Jak widzimy, Iga podejmuje świetne wybory, a wy nie drzemcie, no bo będziecie jak Iga, nie wyspani, bo ty teraz, Iga, będziesz miała trudno, żeby zasnąć, wiesz?
5: No właśnie.
4: No to wy jeszcze nie śpijcie, wychodźcie w Melo, Just the Jack Style, Turn the Lights Off. To mam dla was na sam początek. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

0: that's the truth.
1: Anima i Joji.
0: Every breath that you take, every word that you say, you're still beautiful.
1: Beautiful, to już za nami. Klimatycznie się zrobiło, ale zaraz mocniej podkręcimy tempo. Wpadnie Cyril, a wy możecie wpaść już w piątek do warszawskiej progresji. Tam zagra Stefan Botzin, to mega doświadczony DJ prosto zza naszej zachodniej granicy, z Niemiec. No zna się na dobrej trensowej muzie. No jak dzieją się jakieś fajne rzeczy w muzie elektronicznej, o to oczywiście, że macie na nie wejściówki w Meloradiu. Mam dla was podwójną wlotkę na to wydarzenie. Jeśli chcecie się tam wybrać, no to wpadajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrajcie mi głosówkę. Dajcie znać z kim i dlaczego chcielibyście tam pójść. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Kiedyś to był Scooter, teraz David Guetta i Kim Petras. When we were young. Tak dla was podkręcamy tempo w Meloradiu, 21:28 na zegarach. W ten sposób rozpoznacie królową albo króla dram. Scrollowałem internet, no i trafiłem na taki artykuł. No podobno są sygnały, po których jesteśmy w stanie rozpoznać, czy jakaś osoba się dramami ekscytuje. No i słuchajcie, to są podobno osoby, które tak, dopytują nas o dosłownie każdy szczegół z naszego życia. Udają mega sympatyczne, no a o innych to mówią bardzo, bardzo źle. No i tak jakimś zupełnym przypadkiem pomyślcie, pasuje to do każdego i każdej z naszych ex, co nie? Coś ich łączy. Martin Garrix i Ed Sheeran, ich nowość. Gramy już teraz połączenie niecodzienne, ale numer wspaniały. Repeat it, już teraz w Melo, to nowość.

Tak brzmią zbliżające się wakacje. Loco Loco, Gordo i Rainier Zunewelt w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. Piętnaście minut, tyle zostało nam do 22, a kilka miesięcy, które zlecą naprawdę jak wstrzyknięciem palcem, zostało nam do Sunrise Festival. Tam m.in. Rainier Zunewelt, który brał udział w numerze Loco Loco, wystąpi, no i zagra w Kołobrzegu, a to gość, który zna się na rzeczy, pochodzi z Holandii, no i ma nawet swoją własną wytwórnię. Techno jest mu bardzo dobrze znane, więc mamy wrażenie, że na pewno będziecie się świetnie bawić w trakcie jego występu nad polskim morzem już w te wakacje, a jeżeli potrzebujecie jeszcze więcej Sunrise Festiwale w Meloradiu, no to po godzinie 21 w piątek mamy dla was Sunrise on Air. Program z muzą od DJ-ów, którzy w Kołobrzegu zagrają, no ale też będzie masa wlotek, które codziennie wieczorem zresztą możecie zgarnąć się słuchając Meloradia. Mocno polecam. Ale mocno polecam też numer, który przed nami. Oki i Sobel. Ten duet stworzył naprawdę wielkiego sztosa już kilka ładnych lat temu. Ile lat się on nazywa, no ale ten numer wciąż brzmi dobrze i wciąż brzmi wakacyjnie. Tak gramy w Meloradio.

How Does It Feel? To Dub Dogs w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 22, a ten numer czeka na wasze głosy na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie, a już za chwilę wybije 22.

0: Reklama.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
6: Bittersweet.
0: O reklamie.

Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Sunrise. To będzie najbardziej epic before przed dobrym Melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. M to muzyka, której chcesz.

wstydzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie, lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: ekipę, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: Nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł i powiem.

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna, wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?